0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. W Uniwersytecie Medycznym w stolicy Podlasia działa z kolei pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, oparte o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Tymczasem w Białymstoku

0: który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od pamięci. Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
1: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty. Zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy. Chociaż nie ma żadnych krzyży, nie ma żadnych symboli, my wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. Nikt oczywiście nie przeprowadził żadnej ekshumacji, bo nie można było tego zrobić, ale miejscowi wiedzą, że w tej części cmentarza się nie chowa. 1936 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne, często ci, którzy będą deportowani w 1941 roku, ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski. Słyszą język polski kresowy i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy, a są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1940-1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydawało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce do nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym, ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą,

0: ale wypowiadali słowa, myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Ja na pewno tak robiłem. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o swoich członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach, z jakimi problemami spotykają się tutaj. Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski. Może czasami warto się zastanowić, z kim rozmawiamy, że te osoby zachowały swoją polskość, ale w znacznie trudniejszych warunkach niż my tutaj w Polsce.
1: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum w Sybiru?
0: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń. I co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie, mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym. To jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował od głodu.
1: U nas w Muzeum Sybiru co przygotowaliście?
0: Mamy szereg wydarzeń, przygotowujemy też i wystawę, ale myślę, że na pierwszym spotkaniem Dzień Matki zaprosimy sybiraczki. Zawsze też zapraszamy córki, wnuczki, bo nasze sybiraczki przychodzą też ze swoimi rodzinami i spotkamy się i też przy tej okazji będziemy wspominali te wydarzenia sprzed 90 lat. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, dlatego że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
1: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
0: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do outshore, do obozu w RPA. Później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy, obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
1: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Będzie w nim m.in. o wypadkach na hulajnogach elektrycznych z udziałem dzieci, o rozbiciu gangu złodziei luksusowych aut i o tym, jak jeden z najważniejszych dni w życiu pewnej panny młodej zakończył się w policyjnej celi.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczek, zapraszam. Ponad 1 000 000 złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafi do 2 placówek oświatowych w Białymstoku. Wsparcie dostanie zespół szkół nr 16, gdzie zostanie zmodernizowana aula, w której dzieci mają zajęcia artystyczne, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
4: Daje im możliwość rozwoju zarówno własnych talentów, ale również poczucia własnej wartości, które jest tak niesamowicie ważne w tym wszystkim.
3: Z kolei w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 w Białymstoku zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna. Podlaska żywność jest dobra, chcemy, by była też najlepiej przebadana, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko. Uczelnia podpisała porozumienia współpracy z samorządem województwa na rzecz rozwoju żywności, w tym żywności funkcjonalnej.
5: Bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego.
3: I będzie można sprawdzić, czy produkty są nie tylko zdrowe, ale czy pomagają w leczeniu. Baza Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego obejmuje około 400 różnych produktów wytwarzanych przez ponad 300 wytwórców. No to zaglądamy teraz do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, bo okazuje się, że gro osób poszkodowanych w wypadkach, które tam trafiają, to dzieci jeżdżące na hulajnogach elektrycznych. Tymczasem od marca z tych pojazdów można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat, przypomina szef ortopedii w placówce Tomasz Guszczyn.
6: Hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna. A elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi.
3: W Polsce w ubiegłym roku doszło do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Gang złodziei luksusowych aut rozbili podlascy policjanci, jak podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. Grupa działała na terenie Polski oraz Niemiec. Złodzieje skradzione wozy przewozili na teren Litwy, gdzie je sprzedawali lub rozbierali na części. Zatrzymano 4 osoby, grozi im do 15 lat więzienia. A to miał być jeden z najważniejszych dni, tymczasem zakończył się awanturą i 42-latka w sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Jak przekazał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, kobieta podczas przyjęcia weselnego w Suwałkach zaatakowała swoją mamę. Agresywna panna młoda wydmuchała 1,5 promila. Ma teraz zakaz zbliżania się do matki. Zbliża się tymczasem termin rozliczenia składki zdrowotnej za miniony rok w ZUS-ie. Mija w środę. A z końcem kwietnia minął termin, w którym można było złożyć wnioski o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, by zachować ciągłość wypłat, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
7: Do 30 kwietnia rodzice i opiekunowie z województwa podlaskiego złożyli niemal 106,5 tysiąca wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy dla blisko 153 600 dzieci.
3: Ci, którzy złożą wniosek do końca czerwca, mogą mieć przerwę w wypłacie, ale i tak otrzymają wyrównanie za wcześniejsze miesiące. Natomiast po 30 czerwca wyrównanie już nie będzie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
8: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwe podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać nam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś, musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako, no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw, jeszcze od czasu, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych, o to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce. Na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, żeby było ich dużo, ale były też głębokie, żeby były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli no, nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, no bo generalnie no wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy, już nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte o te rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest życie i zdrowie. tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, to ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomu, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo i pod względem właśnie jakości tych danych, co daje szansę też uzyskiwania informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania. Sięgnąć po rzeczy bardzo głębokie, korelować ze sobą różne rodzaje badań genomowych z histopatologicznymi, z radiologicznymi, z klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację, to samo dotyczy tworzenia. Więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. No bo co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj patrząc na tym i wiedząc, jak duża odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji, takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani doktor Magdy Nimiry. To będzie wyjątkowy kierunek. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów, rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także drogie słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no, czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. To ma być nie na łapu capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczne dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
1: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
8: To jest niekończący się w bardzo dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej.
1: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
2: Sportowy Białystok.
1: Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
1: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
9: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś jedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
1: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
9: I człowiek na tym ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku, po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Oszona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 km jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
1: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
9: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczeniem sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
1: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
9: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami i prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
1: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
9: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
1: No to super, w takim razie zapraszamy.
9: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko-aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
1: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Widzimiś lekkoatleta to 24. figurka, która pojawiła się na szlaku turystycznym Białystok Widzimisie. Wita ona wchodzących na stadion lekkoatletyczny imienia Wojciecha Nowickiego od strony ulicy Wołodyjowskiego. Pojawienie się Wojtka uświetnia jubileusz stulecia istnienia stadionu. Niedźwiadek swoją obecnością wesprze też Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce seniorów, które odbędą się tu między 24 a 26 lipca. W tym roku stadion lekkoatletyczny w Białymstoku obchodzi jubileusz stulecia istnienia. 23 lutego jego patronem został Wojciech Nowicki, rodowity białostoczanin, reprezentant klubu sportowego Podlasie, ambasador białostockiego sportu i dotychczas jedyny mistrz olimpijski pochodzący z Białegostoku. O 100 latach miejskiego stadionu lekkoatletycznego w Białymstoku opowiedział nam kierownik obiektu Rafał Gosk.
10: Jest to najstarszy i najbardziej zasłużony obiekt, na pewno w naszym mieście, a może nawet w regionie. I tutaj słów kilka chciałem powiedzieć o ciekawej historii tego obiektu, gdyż początki, plany budowy tego obiektu rozpoczęły się już po 1919 roku. Wtedy to podjęto taką decyzję o zorganizowaniu i uporządkowaniu terenu ówczesnego Parku Konstytucji 3 Maja, teraz zwanego Parkiem Zwierzynieckim. I jednym z etapów była właśnie budowa stadionu w Zwierzyńcu. Stadion po krótkiej, kilkumiesięcznej budowie powstał w 1926 roku. 5 września nastąpiło uroczyste otwarcie. Obiekt wtedy składał się z boiska boiska piłkarskiego z bieżni 400-metrowej, lekkoatletycznej. Nie w takim kształcie jak teraz, oczywiście nie z takim podłożem, ale służyła ona do biegania i takiego pawilonu dla sportowców. Tak jak mówiłem, huczne otwarcie 5 września 26 roku. Odbyły się wielkie zawody sportowe. Wszystkie kluby ówczesne białostockie wzięły udział. Też wszyscy mieszkańcy. Odbył się taki uroczysty pochód. Obiekt został otwarty i głównie służył on wtedy do rozgrywek piłkarskich. Zresztą tak się działo do 70. lat ubiegłego wieku. Bardzo był wykorzystywany przez białostockie kluby sportowe, jeśli chodzi o piłkę nożną. Natomiast po otwarciu jakby ten entuzjazm troszeczkę upadł i obiekt stopniowo niszczał do 33 roku. Wtedy podjęto decyzję o tym, żeby go odnowić, zmodernizować i w 34 roku obiekt zmodernizowano, zyskał nową trybunę krytą na 600 osób. Na dole były szatnie dla zawodników, był też taki klub, powiedzmy restauracja. I tu ciekawostka, te trybuny zbudowane w 34 roku przetrwały do 1982 roku, czyli blisko 50 lat. Przetrwały zawiruchę wojenną, tak jak zresztą jak cały stadion. Udało się tym trybunom przetrwać. No i cóż, i w 34 roku obiekt, tak jak mówiłem, został zmodernizowany i głównie też z tego powodu, wydaje mi się, w 1935 roku, w dniach 6-7 lipca, odbyły się na tym stadionie pierwsze Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. To były wtedy Mistrzostwa Polski mężczyzn, gdyż w okresie przedwojennym oddzielnie odbywały się Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. Także to była taka pierwsza, bardzo prestiżowa i najważniejsza w kraju impreza. No wiadomo, później zawierucha wojenna, obiekt był wykorzystywany przez Rosjan, przez Niemców, ale myślę, że też dzięki temu obiekt przetrwał, mimo tego, że znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Białegostoku, a jak wiemy, centrum Białegostoku było zniszczone w ponad 80%. To oprócz wieży spadochronowej, która była w miejscu teraźniejszego boiska bocznego, stadion przetrwał. Po wojnie znów zaczął tętnić życiem. Tak jak mówiłem, to były zawody lekkoatletyczne, były zawody kolarskie, były o dziwo zawody motocyklowe rozgrywane na tym stadionie. No i przede wszystkim był wykorzystywany do lat 70. jako obiekt piłkarski. 1982 rok, warto odnotować, właśnie została już zburzona ta trybuna, która była jeszcze trybuną przedwojenną. Została postawiona nowa, ale dopiero w 89 roku, która jest do dzisiaj. W 2017 roku, warto też to powiedzieć, odbyły się drugie Mistrzostwa Polski na tym obiekcie, to już całkiem niedawno. A kończąc i ta historia zatacza koło, w tym roku takim głównym, kulminacyjnym, powiedzmy, punktem obchodów stulecia stadionu w Zwierzyńcu będą 102 PZL Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Już kobiet i mężczyzn oczywiście, tak jak to teraz się już odbywa, czyli najważniejsza impreza lekkoatletyczna w kraju. 24-26 lipca, już dzisiaj wszystkich słuchaczy na tą imprezę serdecznie zapraszam. 3 dni lekkoatletycznych emocji. Impreza będzie transmitowana też na TVP Sport. Wstęp jest bezpłatny. Już dzisiaj serdecznie zapraszam.
1: No to rzeczywiście robi wrażenie. Najważniejsza impreza lekkoatletyczna u nas w Białymstoku w stulecie stadionu.
10: Tak jest. Dzięki uprzejmości Polskiego Związku Lekkiej Atletyki udało nam się tak to dograć, że właśnie te 100 lat i ta najważniejsza impreza w tym roku. Z okazji stulecia mamy też inne wydarzenia. Na stadionie, na trybunie powstała wystawa takich 28 plansz, na której prezentujemy najciekawsze zdjęcia, które udało nam się przez lata zebrać dotyczące stadionu. Są tam zdjęcia tej starej trybuny z 1934 roku, są zdjęcia różnych imprez, które na przestrzeni lat na tym stadionie się odbywały, tak jak mówiłem, właśnie i motocyklowych, i kolarskich, i lekkoatletycznych, i piłkarskich. Udało nam się zebrać około 150 archiwalnych zdjęć stadionu. I to mówię o takich zdjęciach począwszy już od lat 30., no bo wiadomo, że tych obecnych, wiadomo, jest już bardzo dużo, tak? Ale udało nam się tak poskładać, że każda dyscyplina, która na tym obiekcie się odbywała, każde dziesięciolecie, udało nam się na tych zdjęciach uwiecznić. Jedna z plansz jest poświęcona takiej skrótowej historii powstania stadionu, o której powiedziałem. I dwie plansze poświęcone są rekordzistom naszego stadionu, czyli zawodnikom, lekkoatletom, którzy wpisali się już w historię z tego stadionu, bijąc na nim jakiś rekord. Jest tam data, kiedy to się wydarzyło, jest wynik i są też fotografie sportowców. Staraliśmy się pokazać życie stadionu na przestrzeni tych 100 lat. Zbieranie zdjęć zajęło nam kilkanaście lat w różnych miejscach. To są stare wydanie gazet w Książnicy Podlaskiej. Wiadomo, teraz bardzo cenną kopalnią takiej wiedzy są archiwa internetowe, zbiory jakieś rodzinne. No i dzięki temu wydaje mi się, że te 25 plansz jest bardzo ciekawych. Są to plansze na trybunach przy okazji jakichś zawodów. Tak jak mówiłem, stadion budzi się do życia. Będziemy właściwie co weekend mieli teraz jakieś zawody na stadionie. Zachęcamy mieszkańców, można przyjść, pooglądać zawody, a przy okazji zapoznać się z naszą wystawą. I To jest też element tych obchodów i element tego, że szykujemy się do tych mistrzostw. Do mistrzostw szykujemy się właściwie już od grudnia 2024 roku, kiedy jakby została podjęta wstępna decyzja, że na stulecie będziemy mieli tą imprezę. Wykonaliśmy tam już na stadionie mnóstwo pracy, czy też naprawy dilatacji trybun, czy modernizacji oświetlenia bieżni, naprawa oczywiście tej najważniejszej nawierzchni, po której poruszają się sportowcy, czyli nawierzchni Mondo.
1: Ale co ciekawe, tak jak pan wspomniał, warto swoje spacery weekendowe planować w okolicach stadionu i tam oglądać rozgrywki.
10: Tak jest, tak jak mówiłem, jeśli ktoś chce się zapoznać z wystawą, czy też z codziennym takim życiem stadionu, co weekend właściwie, poczynając od maja przez cały czerwiec, są tam jakieś zawody, czy to szkolne, czy międzywojewódzkie, czy też rangi mistrzostw Polski, ale w innych kategoriach, niż w tych seniorskich, to warto się wybrać, warto się przespacerować, poglądać zawody i zapoznać się z naszą wystawą.
1: I poczuć ten klimat, no w zasadzie prawdziwego europejskiego już prawie sportu.
10: Tak jest, mistrzostwa Polski, które czekają nas w lipcu, to są też eliminacje do imprez światowych. Tam zawodnicy zdobywają punkty do rankingu, zdobywają te minima, także myślę, że tak. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini to w sobotę 13 czerwca, czteroosobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km w zawodach dziecięcych.
1: O stuleciu stadionu Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku oraz o imprezach, jakie tam się w tym roku odbędą, opowiadał nam jego kierownik Rafał Gosk.
2: Edukacja w Białymstoku.
1: Maturzyści zdają swoje egzaminy dojrzałości, a tymczasem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchomił rekrutację na studia. Na kandydatów czeka tam ponad 1500 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Mają do wyboru 18 kierunków, w tym dwa nowe: psychologię i bioinformatykę medyczną. Kierunek łączący nauki medyczne, biologię i analizę danych, mówi rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
8: Otwieramy właśnie bioinformatykę medyczną, czyli ten kierunek dla cyfrowych lekarzy, dla tych, którzy mogą leczyć całe populacje, całe duże grupy ludności, nie wychodząc ze swojego pokoju. Sprzed smartfona, no może bardziej sprzed ekranu komputera, więc ci, którzy chcą połączyć niesienie pomocy z pasją informatyczną i z poznawaniem tajników medycyny, tej opartej chociażby o charakter genomowy, metabolomowy, no to jest coś niebywałego. Serdecznie zapraszamy, to będzie coś fantastycznego. Ale otwieram też psychologię, to jest coś, czego uważam absolutnie potrzebuje nasze miasto, nasz region i tutaj tego nigdy nie będzie za wiele, bo po prostu takie mamy czasy i potrzebujemy coraz więcej osób, które mają odpowiednie wykształcenie po to, by w przyszłości móc lepiej pomagać. Problemów nam oczywiście nie brakuje, więc serdecznie również to polecamy. To już od jesieni tego roku rozpoczynamy również kształcenie na tym kierunku, no ale mamy też nasze tradycyjne. Pozostało oczywiście najstarszym naszym kierunkiem jest kierunek lekarski, bo ten mamy od 76 lat, jest najliczniejszy i gorąco tradycyjnie zachęcamy tych, którzy chcą związać swoją przygodę z uprawianiem medycyny w zawodzie lekarza. Bardzo również tradycyjnym kierunkiem o ugruntowanej kilkudziesięcioletniej tradycji jest kierunek również lekarsko-dentystyczny, czyli popularnie zwany stomatologią, na który też serdecznie zapraszamy, ale te kilkudziesięcioletnie kierunki to również farmacja, to również analityka medyczna. Niesłychaną popularnością cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, jak ratownictwo medyczne, jak fizjoterapia. Bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ja zawsze będę powtarzać, zawsze powtarzałem i powtarzam, że medycyna to sport zespołowy i nie uprawia się pojedynczo. To jest zespół, który potrzebuje różnych kompetencji i my w Uniwersytecie Medycznym takie różne kompetencje, w takich różnych kompetencjach rzeczywiście naszych specjalistów kształcimy i to jest niesłychana przygoda pod tym względem, ale to też kosmetologia, to też logopedia, to też zdrowie publiczne, dietetyka. Właśnie mówiliśmy tyle o żywności. Dietetyka jest niesłychanie ważnym tutaj też elementem takiej terapii. Przy lekarsko-dentystycznym mamy też higienę stomatologiczną. Mamy więc szereg możliwości do realizacji naprawdę dla bardzo wielu kierunków, dla bardzo wielu przyszłych specjalistów. Studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę piękna, niesamowita przygoda. Słuchaczkom i słuchaczom warto też może powiedzieć, że poza zdobywaniem takich kompetencji i wykształcenia w zawodzie, który za chwilę daje niemalże 100%, czasami 200% gwarancję pracy, to jest też fajny czas. W ogóle w naszym uniwersytecie bardzo fajnie się studiuje. Mamy najpiękniejszy kampus w Polsce i mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Nie wspominam tu tylko o przepięknym pałacu położonym w parku, choć pokażcie mi drugi taki państwo uniwersytet i bardzo jesteśmy dumni, bardzo się z tego cieszymy. Studenci bardzo też to doceniają. doceniają, ale to wszystko jest blisko siebie, bo zarówno nasze centra, te główne kwatery związane właśnie z Centrum Dowodzenia w Pałacu Branickich, parki, akademiki, centra dydaktyczne, nauki podstawowe, to wszystko jest obok siebie, przy jednej ulicy, a później parkiem cudownie przechodzimy w kierunku części klinicznej naszych szpitali klinicznych. Wszystko jest spacer przez piękny park, więc naprawdę w niezbyt wielu miejscach w świecie znajdą nasi młodzi ludzie tak świetnie blisko siebie zlokalizowane kwestie. I to gdzie? W samym centrum miasta. To, co jest jeszcze fascynujące, to przepiękne życie studenckie, które się toczy. Mamy tyle niesamowitych organizacji. Nasze studentki, nasi studenci są po prostu fantastyczni. Jak oni potrafią cudownie uzewnętrznić swoje talenty na tak wielu różnych polach, tych artystycznych. To chociażby z niesamowitą tradycją chóru Uniwersytetu Medycznego, ale także osoby, które mają wielkie te talenty aktorskie, mogą zrealizować się w kabarecie, w naszym klubie co nieco. Ci, którzy mają pasję bardziej medialną, mogą zrealizować się w naszym legendarnym Radio Suple. W ogóle dwie te organizacje cieszą się przyjaźnią. To jest wpisane w tradycję naszej uczelni, ale to są organizacje również związane z chociażby z zainteresowaniami fotograficznymi. Młody medyk, który jest częścią, gdzie swoje talenty pisarskie można realizować i dziennikarskie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele artystycznych, różnych innych pól aktywności. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak aktywni są nasi studenci. No nie wspominając oczywiście o działalności takiej czysto promocyjnej, edukacyjnej, naukowej, około 100 kół naukowych. No życie naprawdę jest na bardzo, bardzo intensywnym poziomie. Oczywiście pod względem nauki tak, oczywiście, że trzeba się uczyć, ale to są fascynujące rzeczy. Co może być bardziej fascynującego niż poznawanie tajemnic własnego organizmu, własnego ciała? To jest coś pięknego rzeczywiście. Gorąco polecam. Na każdym kierunku zresztą to znajdą nasi studenci. Czasem tak nawet stereotypowo mówi się, część osób, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje, ale kojarzy Uniwersytet Medyczny jakby tylko z jednym kierunkiem, kierunkiem lekarskim, czasem innym. No tak nie jest. Tych kierunków jest już 17, a będą jeszcze dwa kolejne, więc jest tu coś dla każdego i naprawdę warto o tym pamiętać. No mówiliśmy na przykład o badaniach tutaj obrazowych, do tych kierunków przyszedł, chociażby jeszcze elektroradiologia i tak dalej, i tak dalej. No i jest to fascynująca przygoda. Pamiętajmy, medycyna to sport, w którym pracuje wiele ludzi, jest to sport całego zespołu i on potrzebuje profesjonalistów na każdej pozycji, na każdym stanowisku i takich profesjonalistów chcemy kształcić.
1: Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mogą rejestrować się do 10 lipca przez system internetowej rekrutacji. Szczegóły oczywiście na stronie uczelni w zakładce rekrutacja. Jeśli chodzi o Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Białostocką, te będą prowadzić rekrutację od czerwca.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Turystyka pozytywna, która daje przyjemność i relaks zarówno turystom, jak i mieszkańcom regionu, który turystów przyjmuje. Turystyka, która zapewnia szacunek walorom przyrodniczym i kulturalnym i jest odporna na niesprzyjające warunki zewnętrzne. Nad tym, aby właśnie tak to wyglądało w województwie podlaskim, rozpoczęły prace władze naszego regionu i Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach projektu Podlaskie Zrównoważone Turystycznie 2.0 stanie sieć, w której będą współpracowali przedsiębiorcy turystyczni, usługodawcy, organizacje i instytucje. Będzie on realizowany przez najbliższy rok. Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska wyjaśniła, że projekt ma być ważnym krokiem w kierunku tworzenia sieci podlaskiej turystyki zrównoważonej.
11: Mamy świadomość tego, że turystyka jest bardzo wrażliwą gałęzią gospodarki i nasza branża turystyczna bardzo odczuwa różne wahania, sezonowość. Szczególnie województwo podlaskie, ze względu na położenie blisko granicy, każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wizerunek naszego województwa, odczuwa nasza branża turystyczna, a my staramy się temu zapobiec. Staramy się temu zapobiec właśnie poprzez warsztaty, poprzez spotkania, ale również ukierunkowanie rozwoju turystyki, aby nasza branża turystyczna też czuła, że jesteśmy razem z nimi po to, żeby pomóc, żebyśmy szli w jednym kierunku, abyśmy tworzyli spójną ofertę turystyczną, ale właśnie ofertę odpowiedzialną, nowoczesną i odporną właśnie na te zmiany, które są tak naprawdę niezależne od nas, od tego, co robimy. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale staramy się reagować na bieżąco. I mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli tworzyć ofertę turystyki zrównoważonej, takiej, która będzie chroniła naszą przepiękną przyrodę, to, co mamy w naszym województwie najbardziej wartościowe, a wartościowych produktów mamy mnóstwo, poczynając od natury, poprzez mozaikę kulturową, kulinaria i wiele produktów turystycznych, które właśnie utworzyły. tworzą, dlatego ważne jest ukierunkowanie, uporządkowanie tego wszystkiego, co mamy najlepsze i stworzenie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, spójnej, wspólnej oferty turystycznej.
1: Ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera wyjaśnił, że Podlasie ma potencjał, aby taką ofertę stworzyć.
12: Jadąc na Podlasie, moja dusza czuje się znacznie lepiej, lżej i z dużą tęsknotą z Podlasia wyjeżdżam. Województwo podlaskie szczególne dlatego, że pod jedną nazwą, pod jednym brandem skrywa dużo więcej. I bogactwo oferty turystycznej to jest także coś, co poprzez realizację projektu Podlaskie Turystyka Zrównoważona 2.0 chcemy uwypuklić i pokazać na rynku. Chcemy zbudować wspólnie z całą branżą turystyczną pewien model. Model, który będzie opierał się na oddolnym zaangażowaniu biznesu, branży, który będzie wzmacniany na poziomie krain turystycznych, żeby Podlaskie nie kojarzyło się wyłącznie z Żubrem, Białowieżą, ale także z Narwią, Bugiem, z miejscami takimi jak Puszcza Knyszyńska. Chcemy, żeby Podlasie miało swoich wiele mozaikowych odsłon. I każda z tych mozaikowych krain może przyciągać turystę świadomego, który chce zwolnić, zregenerować swoje siły. I w duchu europejskim zbudować chcemy taką strategię, która włączy jak największą liczbę podmiotów prywatnych, stowarzyszeniowych, parków narodowych i da im szansę do wspólnej promocji i współpracy. Pamiętajmy proszę o tym, że właśnie teraz pisze się i jest konsultowana pierwsza w historii strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej. I w tym samym momencie my realizujemy kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim właśnie zrównoważonej, odpornej i regeneratywnej. I chcielibyśmy, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby były to codzienne działania, które my zaszczepimy teraz poprzez intensywną drugą już turę pracy całorocznej i one zostaną z Wami na cały czas. Zostaną. Z każdym turystą, który przyjeżdżając tutaj, będzie składał obietnicę. Obietnicę pewnego szacunku, obietnicę podpisania się pod pewnymi wartościami. Tak jak to na przykład ma miejsce w Nowej Zelandii, na Wyspach Owczych, na Islandii. Chcemy, żeby turysta przyjeżdżając do Podlaskiego wiedział, jakie szczególne atuty może tutaj spotkać i podpisał się pod szacunkiem dla nich. Dzięki temu wiemy, że rozwój turystyki przez lata, nawet jeśli będzie się tak wspaniale rozwijał i na to liczymy, jak przez ostatni rok dzięki bonowi turystycznemu, nie zepsuł zasobów, na których turystyka bazuje i dzięki którym może się rozwijać, czyli zasobu środowiskowego, kulturowego, ale także społeczno-gospodarczego i w sposób bardzo równoważony dzięki krainom turystycznym. Myślimy, że tym zasobem będziecie Państwo w stanie doskonale zarządzać i gospodarować, nie psując go, a wzmacniając. Dużo pracy, ale wspólnie dokonacie Państwo z naszą pomocą jej na pewno wzorcowo. Jesteśmy przekonani, że Polska i świat Was pod tym względem dostrzeże, zobaczy i chętnie odwiedzi.
1: Zapewniał ekspert do spraw turystyki Hubert Gonera. A szansa na to jest tym większa, że Podlaskie ma jeszcze jeden atut, dodaje Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
13: Województwo Podlaskie jest regionem bogatym w kulturę, historię i naturę, ale ważnym elementem jest autentyczność tego regionu. Turysta w tej chwili szuka miejsc autentycznych, miejsc, które zapadną mu w pamięci i będzie miał dobre wspomnienia z takiego miejsca. I tym regionem może być region Podlaski i te działania uwydatniają tę autentyczność w regionie Podlaski. Dzisiejsza konferencja Zrównoważony Rozwój 2.0 i cykl warsztatów, cykl tych różnych działań, które będą promować, to są te działania spójne z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, bo Polska Organizacja Turystyczna w tej chwili wprowadza kolejny projekt dotyczący turystyki zrównoważonej. Również szkolenia ogólnopolskie, ale też w przyszłości planujemy certyfikację destynacji turystycznych w oparciu o zrównoważony rozwój. Turysta teraz poszukuje miejsc takich autentycznych, odpowiedzialnych, odpornych i takim regionem jest region Podlaski. Ma ogromny potencjał do tego, żeby być takim regionem przyciągającym turystów, którzy chcą świadomie wypoczywać w miejscach zgodnym z naturą, zgodnym z kulturą, dziedzictwem naturalnym, ale też z mieszkańcami, z lokalną społecznością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
1: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej.
14: Jako Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna kładziemy nacisk właśnie na wspólną budowę oferty naszych regionów turystycznych i w ramach projektu, który jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku będziemy spotykać się na warsztatach.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wierzy w to, że projekt zakończy się sukcesem.
15: Efektem tej działalności ma być stworzenie podlaskiej sieci turystyki pozytywnej i jestem przekonany, że województwo podlaskie właśnie będzie liderem polskim turystyki pozytywnej.
1: To był marszałek województwa Łukasz Prokorym.
2: Radio Złote Przeboje w Białymstoku.
1: Smak bezpiecznej wsi. Pod tym tajemniczym zdaniem kryje się tytuł konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla kół gospodyń wiejskich. Mogą one dostać po 8 tysięcy złotych na projekty związane z produkcją żywności. Chodzi o specjalne inicjatywy związane z rozwijaniem umiejętności przygotowywania i przechowywania produktów w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich jak przerwy w dostawie prądu. Ważnym elementem projektu jest integracja społeczności oraz kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych. A pomysł konkursu Smak Bezpiecznej Wsi narodził się podczas wizyty przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w Finlandii, zdradził marszałek Łukasz Prokorym.
16: My z panem marszałkiem Jackiem Pierunkiem, Biurem Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, w lutym byliśmy w Finlandii, w Turku i w Helsinkach, gdzie obserwowaliśmy fiński model obrony ludności i ochrony cywilnej. Najstarszy taki program na świecie, ma prawie 100 lat. Pewne kwoty w takich Helsinkach to jest więcej miejsc w schronach niż ludności, która mieszka w tym mieście. W całych Helsinkach to miejsca w schronach dla 80% mieszkańców, ale spotykaliśmy się też z przedstawicielami i służb, ale też przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które, jak się okazuje, są niezwykle ważnym elementem fińskiego modelu obrony ludności i ochrony cywilnej. Postanowiliśmy ten pomysł skopiować w naszym województwie. Najpierw w formie pilotażu. Jeżeli ten pilotaż przyniesie efekty, to będziemy z tego robili pełnoprawny, pełnofinansujący się program. Na czym on polega? Chcemy, aby środki, które otrzymają koła gospodyń wiejskich w ramach tego programu, koła gospodyń wiejskich przeznaczyły na zakup różnych urządzeń, na przeprowadzenie szkoleń, na naukę tego, jak tworzyć, jak gotować żywność w dużych ilościach, jak tworzyć żywność, która jest o wysokich wartościach odżywczych, jak tworzyć żywność, która ma długi termin spożycia. I jestem przekonany, że te środki jako element wsparcia obrony ludności i ochrony cywilnej łączą właśnie to bezpieczeństwo z kultywacją naszej tradycji, kultury i naszego dziedzictwa. Należy dokonać tego zadania od 8 czerwca do 31 października. Wartość całego pilotażu to jest 236 tysięcy. Kwota dotacji na koło gospodyń wiejskich to jest 8 tysięcy. Będziemy ten pilotaż bacznie obserwowali, bo też mamy w przyszłości inne też pomysły, jak można wykorzystać nasze lokalne tradycje naszych mieszkańców do wspierania systemu obrony ludności i ochrony cywilnej.
17: Ja również byłem uczestnikiem tej wizyty.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
17: Była to wizyta rewelacyjna pod każdym względem. Poznanie Finlandii właśnie tej materii obronnej i ochrony ludności było fascynujące. Mieliśmy właśnie spotkanie ze stowarzyszeniami kobiet, które w tym systemie fińskim, gdzie tak zwany duo use, który w Polsce zaczyna być modny, funkcjonuje już prawie 80 lat, bo tam praktycznie każdy produkt, który się produkuje, można powiedzieć co drugi produkt, czy co druga inicjatywa, to jest właśnie w systemie duo use. Robimy to w ramach pokoju, ale też myślimy o wojnie. I oni to robią fantastycznie, bo 80 lat zagrożenia ze strony Rosji swoje zrobiło. I między innymi stowarzyszenia kobiet są jakby na tym odcinku obrony cywilnej wyznaczone i odpowiedzialne za przygotowywanie żywności. I one otrzymują też środki finansowe od państwa fińskiego. I nawet był fantastyczny przykład, że w pewnym momencie mamy jakąś grupę ludzi, która jest u nas. Jesteśmy odpowiedzialni za ich wyżywienie, a nie mamy produktów żywnościowych, prawda? I co tutaj zrobić? To są właśnie takie wypadki. I szkolenie polega na tym, że korzystają z jakichś dóbr natury, czy z jakichś roślin, które czasami się nie je w ogóle, nie posiadają produktów do wytworzenia danej żywności, ale tą żywność produkują w oparciu właśnie o te produkty w takim typowym zagrożeniu, gdzie normalnej żywności nie ma. A więc tutaj my też musimy szkolić właśnie swoje koła gospodyń wiejskich, wszystkich po to, żeby w takiej sytuacji, gdzie, tak, o której mówiłem, też mogły sobie poradzić. To nie jest typowy grant dla koła gospodyń wiejskich, gdzie one, prawda, pójdą, kupią produkty w sklepie i wytworzą nam jakąś super żywność albo jakieś, powiedzmy, cukiernicze wyroby typowe dla województwa podlaskiego. Tutaj właśnie polega na tym, żeby one były tak szkolone, żeby wychodzić też na takie zadania, jak mówiłem, bardzo kryzysowe, wtedy, kiedy żywności praktycznie nie ma, albo trzeba coś zrobić z niczego.
1: A czy gospodynie skorzystają z propozycji władz województwa? Urszula Jackowska z Koła Gospodyń Wiejskich Złote Babki ze Złotorii.
18: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogły skorzystać z tego typu konkursu, który pozwoli nam na zakup na przykład pasteryzatora czy suszarki do warzyw, która na przykład w sytuacji kryzysowej pozwoli mieszkańcom na przetrwanie, jak również zintegruje naszą wieś. Więc bardzo cieszymy się, że taka inicjatywa ruszyła.
1: Violetta Sangar z Koła Gospodyń Wiejskich Szminką Malowane ze Studzianek w gminie Wasilków.
19: Mamy nadzieję, że uda nam się kupić kilka takich urządzeń, które posłużą nam do konserwowania, do długiego przechowywania żywności. Kiedyś spiżarnie naszych mam, babci pełne były różnego rodzaju przetworów. Soki, kompoty, grzyby, sałatki, ogórki. To było kiszone, co było solone. W tej chwili niektórzy mają to szczęście mieć jakieś piwnice, niektórzy nie mają, ale mają jakieś te miejsce do przechowywania. Fajną jest rzeczą to, że na przykład można wykorzystać urządzenia do zrobienia gołąbków, czy gularzy, czy pasztetów i przechowywania takich gotowych potraw nawet do roku. I to jest właśnie, mam nadzieję, taka odpowiedź tego projektu na nasze zapotrzebowanie, że będziemy przygotowywać sobie takie dania do przechowywania na ten dłuższy czas. A po otwarciu to jest świeże. A co takie urządzenia jak autoklaw na przykład, czy jakieś tam urządzenia do zamykania konserw, bo to też można robić, tak, ze swojego mięsa, czy z mięsa dobrej jakości kupić takie produkty. No i mamy spiżarnię zapełnioną. Autoklaw pozwoli nam na to, żeby ta żywność była bardzo bezpieczna.
1: Jak widać, pomysły są i chęć wzięcia udziału w konkursie. My zatem trzymamy kciuki za nasze gospodynie i czekamy na wyniki konkursu. I to tyle ode mnie w tej godzinie programu. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julii Tak-Żywam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Podlaska żywność może stać się hitem eksportowym. Naukowcy wesprą lokalnych producentów w tworzeniu tzw. żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która ma udowodnione naukowo działanie prozdrowotne. Właśnie zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Albania, Uzbekistan, Niemcy i Hiszpania to kierunki, w które już wkrótce ruszą przedstawiciele podlaskich gmin, by zdobywać doświadczenia, budować partnerstwa i otwierać drzwi do nowych możliwości. Można zgłaszać już projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości. Więcej m.in. na te tematy za chwilę w naszym programie. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od zdrowej podlaskiej żywności.
0: Zdrowy Białystok.
1: Podlaska żywność może stać się hitem eksportowym. Naukowcy mają wesprzeć lokalnych producentów w tworzeniu tak zwanej żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która ma

0: wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą. Po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione. Ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny, co będzie miało szereg korzyści. Przede wszystkim korzyści zdrowotne dla tych, którzy będą spożywali te produkty, bo będą wiedzieli, jakich efektów zdrowotnych mogą oczekiwać, ale owi producenci, nasi podlascy producenci i przetwórcy dzięki temu będą mieli okazję przenieść się też do innego sektora, z sektora czysto spożywczego, który ma takie marże, na jakie rynek pozwala, do sektora zdecydowanie bardziej medycznego, gdzie siłą rzeczy, o czym decyduje ta niewidzialna ręka rynku, te marże są zdecydowanie wyższe. My głęboko wierzymy, że tak znakomici producenci i przetwórcy, jakich ma województwo podlaskie, z których jesteśmy naprawdę dumni, mogą przynajmniej z częścią swojej produkcji zawojować nie tylko jak dotychczas z sukcesem rynki spożywcze, ale także rynki medyczne. I tego im gorąco i szczerze życzymy, a jesteśmy też od tego, by w spełnianiu takich marzeń po prostu im jak najbardziej pomóc. To, co lokalne, może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, że możemy połączyć. Lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem efektów prozdrowotnych i jej składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle, niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Czym jest województwo podlaskie? Jaką ma charakterystykę? Czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju i w tej części Europy? Olbrzymim atutem poza wspaniałą przyrodą, kulturą są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność. Potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność. A my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność. I bardzo chcemy w tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też zaczynem do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
1: Kluczowym filarem inicjatywy jest Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, które ma w swojej bazie ponad 400 różnych pozycji, mówi Bogdan Dejuk, członek zarządu województwa podlaskiego.
2: To nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego, ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego Podlaskiego Centrum Produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest, i to dodatkowe,

0: wsparcie ze strony uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu no, do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów.
1: Produkty z podlaskich gospodarstw mają uzyskać medyczne certyfikaty po przebadaniu przez naukowców, mówi profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z Państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset produktów tak, znajdują się między innymi naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak? Ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa, owoce, kiszonki wartościowe, które korzystnie wpływają na naszą odporność, na stan naszych jelit, przyprawy, różne rośliny przyprawowe właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać, tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami. Tak? I takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych. Tak? Ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i no, zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów. Tak? I my tutaj właśnie współpracując z Państwem proponujemy właśnie tego rodzaju wspólne projekty, gdzie my już kompleksowo całe produkty, tak, będziemy mogli przebadać na tych właśnie poszczególnych modelach i potwierdzić właśnie ten efekt prozdrowotny. A wiadomo, że świadomość konsumentów wzrasta. Też wzrasta też ilość chorób dietozależnych. Więc no, taka potrzeba niewątpliwie jest. Rynek żywności funkcjonalnej naprawdę w globalnym rynku przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwija. Także tutaj my też no, chcemy wyjść naprzeciw. Tak, też wiedza o składnikach bioaktywnych, dostępność tych składników bioaktywnych. I teraz no, wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata. Ale no, żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, no to muszą być traktowane różnymi środkami, tak? A tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów, nie będzie pozostałości chociażby pierwiastków toksycznych, tak? I wtedy rzeczywiście będzie ten efekt, o który nam chodzi, tak? Także mamy to przede wszystkim skrócenie łańcucha dostaw, tak? Mamy właśnie tą lokalność, a te chociażby lokalne owoce, chociażby owoce jagodowe, często mają na przykład więcej witaminy C niż owoce egzotyczne, tak? Więc jest tutaj naprawdę ogromne pole do współpracy.
1: Uniwersytet Medyczny realizuje już w tym obszarze projekt INFIRE za grant w wysokości ponad 8,5 miliona złotych. W jego ramach powstały innowacyjne zupy, koktajle i przekąski, które właśnie przechodzą badania kliniczne. Całość wpisuje się w strategię Doliny Rolniczej 4.0, czyli ekosystem innowacji o wartości 45 milionów złotych. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Będzie w nim m.in. o 3-dniowym maratonie egzaminacyjnym ósmoklasistów z województwa podlaskiego, o możliwości zgłaszania potrzeb inwestycyjnych w Białymstoku oraz o tym, co trafiło właśnie na białostockie lodowisko.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Magda Tkaczek, zapraszam. Ponad 11 tysięcy ósmoklasistów z województwa podlaskiego rozpoczęło w poniedziałek 3-dniowy maraton egzaminacyjny. W Białymstoku do pisania zasiadło około 3200 uczniów. Podobnie jak w przypadku matur, na poziomie podstawowym egzamin podzielony był na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
4: Jak słyszeliśmy, wyniki będą miały znaczenie w rekrutacji do szkoły średniej. Ta w stolicy Podlasia zaczęła się w miniony poniedziałek, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
6: Każdy kandydat może wybrać, i tutaj gorąca prośba, 5 szkół według swojej kolejności preferencji. Zachęcamy, żeby wszyscy skorzystali z tej opcji wyboru właśnie 5 szkół. Daje to wtedy dużo większą szansę, że na pewno dostaniemy się do szkoły, którą wobec którejś preferencji wybierzemy. Do wyboru mamy 16 liceów i tutaj jest 2615 miejsc, czyli ponad 51% wszystkich dostępnych. 11 techników i tutaj 1956 miejsc, czyli 38% wszystkich przygotowanych, i 8 szkół branżowych pierwszego stopnia, czyli 533 miejsca, czyli ponad 10% ogółu.
4: W sumie czeka ponad 5100 miejsc. Rekrutacja jest elektroniczna i potrwa do 23 czerwca oraz od 26 czerwca do 7 lipca. Ten drugi termin daje kandydatom możliwość zmiany wniosku lub złożenia nowego. Natomiast termin złożenia wniosku w oddziałach międzynarodowym, dwujęzycznym, przygotowania wojskowego, mundurowym i prowadzących szkolenie sportowe jest krótszy, do 27 maja. A władze Białegostoku czekają na głosy mieszkańców. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się trzecia edycja cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku, stwórzmy razem mapę potrzeb. To, by przekształcić je w konkretne projekty, wpisane do budżetu miasta, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
7: Każdy może przyjść, zadać pytanie, spotkać się.
4: A ja dodam, że pierwsze spotkanie będzie w środę w liceum imienia Mickiewicza w Białymstoku. W ubiegłym roku białostoczanie zgłosili w sumie 347 potrzeb. Tymczasem okazało się, że nowych łyżew potrzeba na białostockim lodowisku i choć do nowego sezonu jeszcze dosyć daleko, to Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji nie czeka z założonymi rękami. Kompletuje sprzęt przed jesiennym ślizganiem. Do wypożyczalni na lodowisku w Białymstoku dotarła właśnie partia łyżew. 6 par modeli hokejowych i 16 par figurowych. Ci, którzy jesienią odwiedzą placówkę, będą mieli w czym wybierać.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: 5 podlaskich gmin rusza z projektami współpracy międzynarodowej obejmującymi m.in. Albanię, Uzbekistan i Niemcy. Samorządowcy podpisali w Białymstoku umowy o dofinansowanie swoich inicjatyw. Łącznie z budżetu województwa trafi do nich 108 tysięcy złotych, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
8: To bardzo ważne, aby nasze samorządy mogły współpracować, poznawać dobre praktyki w Unii Europejskiej, budować partnerstwa transgraniczne, wymieniać różne działania, bo to daje także pewną możliwość lepszej współpracy dla naszych mieszkańców, lepszego pomysłu na działalność danej gminy i lepszych szans na rozwój. Gratuluję tym, którzy te pieniądze otrzymają. Gratuluję tych pomysłów i życzę, aby te środki przyczyniły się do lepszego rozwoju naszych małych podlaskich ojczyzn.
1: Kuźnica zrealizuje projekt w Albanii, odwiedzając m.in. największą tamtejszą farmę fotowoltaiczną. Grajewo postawiło na edukację i wyśle kadrę oświatową na wizytę studyjną do Hiszpanii. Powiat łomżyński oraz gmina Łapy będą kontynuowały współpracę z partnerami w Niemczech, m.in. w obszarze sportu i wymiany młodzieży. Trochiczyn rozwinie relacje z Uzbekistanem, organizując wizyty studyjne dla przedsiębiorców, rolników i lokalnych liderów. Na temat tego ostatniego projektu mówi burmistrz Drohiczyna Wojciech Bożym.
9: Bardzo się cieszę, że doszło do podpisania tej umowy, chociaż najczęściej, jak tutaj się spotykamy, to są umowy inwestycyjne, edukacyjne, natomiast to jest taka specyficzna, można powiedzieć, gałęź też i działalności samorządowej, jaka jest współpraca międzynarodowa. My natomiast jako Drohiczyn już w sumie od 2 lat współpracujemy z Uzbekistanem. Zaczęło się to od wyjazdu motocyklowego, a teraz w ubiegłym roku też mieliśmy taką, sami organizowaliśmy misję gospodarczą. Teraz te pieniądze są przeznaczone właśnie na taką wymianę gospodarczą. Głównie chcemy się skupić na biznesie, na przedsiębiorczości. Wiem, że Można powiedzieć, że jak się mówi, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale po pierwszej jaskółce przylatują następne. I ta wiosna będzie, jeśli chodzi o współpracę właśnie Polski z Azją, a Azja poprzez Uzbekistan, a zarazem Uzbekistan chce też mieć okno otwarte czy drzwi na Europę. Także tutaj chcemy się w tym zakresie specjalizować. Nam się wydaje, że Uzbekistan, mi się jeszcze wydawało, to jest taki daleki kraj. Gdzieś daleko w Azji, jak tam dojechać? Jak się okazuje, to nie jest to daleko. Ważne są chęci, ważne są jakieś poszczególne, pozytywne emocje, a takie są. Nieraz podkreślam, jak byliśmy właśnie w ubiegłym roku w Uzbekistanie, byliśmy w Bucharze, budowa jest specjalnej strefy ekonomicznej na powierzchni 1000 hektarów. Budowane już są ciągi komunikacyjne, kilka hal stoi, z możliwością rozbudowy o następne 2000 hektarów. Pytam tego prezesa, ile czasu trwało uzgodnienia, dokumentacje, tak jak u nas. A on mówi tak, 4 miesiące temu przyjechał prezydent, powiedział, żeby tutaj budować. I budowali.
1: W uroczystości podpisania umów uczestniczył też ambasador Uzbekistanu, podkreślając znaczenie współpracy z Polską, która jego zdaniem będzie korzystna dla obu stron. Jak zaznaczył, Polska jest dla Uzbekistanu ważnym partnerem i może stać się pomostem do rynków Unii Europejskiej. Z kolei Uzbekistan może być również dla polskich przedsiębiorców bramą, z kolei do rynków Azji Centralnej.
3: Istotne w Białymstoku.
1: Tymczasem można już zgłaszać projekty do 4. edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
8: Konkurs Pomosty Przyszłości, finansowany z naszego programu regionalnego, nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w 4 kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto 2 nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
10: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy 3 brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa i wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
1: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
11: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w 4 kategoriach. 2 kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
1: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową. I to tyle. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie! To Kaufland Card Extra!
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
9: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
10: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
9: Życiu poszkodowanych nie zagraża. Niebezpieczeństwo. Leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
9: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji.

0: wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Sobota pochmurna w niemal całym kraju, oprócz Szczecina. Deszczowo, głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji. U nas sporo o tym. Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale. A ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy. Pewnie gdzieś po 22.15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Bunton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Poczuj się na parę chwil.

Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
10: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

8.31 na zegarach Eurythmics, w głośnikach Radia Złote Przeboje, nagranie o uratowaniu świata. To ja będę ratował wasze truskawkowe zakupy, bo pewnie dziś sporo naszych słuchaczy na bazarku czy w sklepie truskawki zakupi. Sezon się zbliża coraz bardziej. Sanepid radzi, by kupować truskawki dojrzałe i nieuszkodzone. To jest niby jasne, prawda? Ale ważny jest też stan szypułek. Te matowe, wysuszone szypułki informują o tym, że truskawka jest złej jakości, a jasno-brązowe plamy też świadczą o zepsuciu. I najważniejsze, jak truskawki będą u was stały dłużej i pojawi się biały, szary nalot, czyli taki zalążek pleśni, wyrzucamy całą truskawkę. Odkrojenie podejrzanego kawałka nic nie da. A ja kiedyś starałem się odkrajać i ratować, ale teraz już zmieniłem taktykę. A to Billy Joel.

0: rewelacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli 2 godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

0: tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 9:00, czas na wiadomości.
4: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
5: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
4: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
6: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
4: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bookmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem. Ale bookmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował? Obsession.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
5: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

9.30 na zegarach Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Shirley Lady.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie sobota.
2: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

Madonna w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 10. W naszych wiadomościach już za chwilę powiemy wam, jak zaliczyć dzisiaj fantastyczne darmowe atrakcje niemal w każdym polskim mieście.

0: sama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamed. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
7: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
8: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych. Czy to brutalne pobicie było na tle narodowym?
7: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz, a polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
7: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno

11 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP na wystawę zabytkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie, no to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Japońska precyzja. Niezawodność, której możesz zaufać każdego dnia. Nowe Subaru to aż 8 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Jedziesz ile chcesz, bez obaw. Bo bezpieczeństwo w Subaru to coś więcej niż systemy. To filozofia, w której człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. Zaawansowane technologie, napęd na 4 koła i pewność prowadzenia w każdych warunkach. Subaru. Spokój na lata. Grafix. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71. Wyjazd na Augustów.
2: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox z nieco innymi słowami. Step by step. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
12: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę?
17: E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11:00. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
1: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
2: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
1: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa, rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
3: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali i liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
1: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
4: Pogoda na weekend.
0: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu przez 14 w centrum po 16 na zachodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
5: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl Białystok Sienkiewicza 6 www.123okulary.pl.
0: Kasper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje?
7: Płynę z

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje, a ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie, a tu co?
1: They whisper on my pillow.
0: No kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę.
1: It must be love, but it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, The Big Girl.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen. Ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku. No i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Brodzka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę, zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
8: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. I w Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
10: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
9: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
11: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
9: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
9: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
13: Pogoda.
9: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.
14: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
15: To jest Weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
16: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
15: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek trzy słowa. Miłość i do tych trzech słów.
16: Będzie jak wtorek, środa?
15: Że codziennie.
16: No tak.
15: Że codziennie
16: potem
15: miłość.
16: Jeszcze spytaj mnie o cztery. To powiem czwartek, cztery. Piątek, sobota, niedziela.
15: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Moja gościni Natalia De Barbaro wydała właśnie książkę Przejścia, którędy do miłości. Natalio, to czym jest dla ciebie miłość?
2: Jestem przygotowana niechcący, ponieważ pamiętam, że ostatnie zdanie w mojej książce jest próbą definicji miłości i lubię tę definicję i brzmi ona tak. Miłość. Jak nie tędy, to tędy.
1: To bardzo jest...
2: Fajne, nie?
1: Fajne, tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
2: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy. I więc zrobiłam taką niepotrzebną adiustację potem. I właśnie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, chyba do momentu, jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
1: Tak.
2: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
1: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji, jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało i oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, oczywiście masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie, myślałam, że to innego powiesz.
1: A że co?
2: Nie, czegoś, nie jakiego określenia?
1: Nie, nie, bo jak go unikam, to nie będę ci podpowiadać.
2: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
1: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
2: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
1: No, ale to nie było o mnie. To był tytuł książki. To przecież nie było nazwisko autorki, nie?

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
0: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości, albo było jej niewiele.
2: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się od z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i wiem, że bywam taką towarzyszką.
1: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
2: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
1: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
15: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
14: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
16: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
14: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho The Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już Królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
1: Pogoda.
14: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.
17: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
1: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
18: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
19: I nawet trzeba.
18: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
19: Prosto cały czas prosto.
18: Naszym gościem jest Natalia De Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, dlaczego nam kobietom jest tak trudno siebie docenić?
2: Wydaje mi się, że bardzo często mamy uwewnętrzniony taki głos krytyczny,
1: nazwany przez ciebie w książce przecudownie głosem kretyna.
2: Tak, wewnętrzny kretyn.
1: Wewnętrzny kretyn. Czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego kretyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
2: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
1: Bo to jest kretyńskie.
2: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych kretynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś, komuś, kto ma 20-kilkuletnie doświadczenie w zawodzie i właśnie wychodzi przed publiczność 20-osobową, żeby o nim opowiedzieć. Jeżeli ktoś, czyli w sensie ten wewnętrzny głos mówi, do niczego się nie nadajesz, to znaczy, że to jest głos głęboko niekompetentny. Mm-hmm. No nie ma podstawowych informacji.
1: Tak,
2: nie?
1: Tak.
2: I jakby nie wyciąga wniosków też, nawet z tego, co widać na tym obrazie. No ale bardzo często kłopotem nie jest to, że ten głos w nas jest. Problemem jest to, że ranga, jaką nadajemy temu głosowi. Ranga.
1: Podoba mi się to, co mówisz. I zagram fajnie. Right, said Fred. Don't talk, just kiss. A my do rozmowy wrócimy za chwilę.

Moi mili, przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenie. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.

0: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać? Jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak? Że tak pomieszam informatykę z...
3: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać. Na przykład kobieta,
3: my, nasze pokolenie
2: jest przydatna.
3: Prawda?
2: No.
3: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
3: nasze roczniki, jesteśmy, kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. Co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert tanie masz.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
6: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
11: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju, no i rozkminy, i właśnie takie współczucie, i
1: tylko czasem się człowiek tak zakopie,
2: żeby nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: Czyli w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O Ela.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
11: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: Reklama.
13: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
15: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
14: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
16: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
14: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy warty Mateusz Bieniek.
17: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
14: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
3: Pogoda.
14: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mżawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
18: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl Białystok Sienkiewicza 6 www.123okulary.pl.
5: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
13: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
12: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
13: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą.

0: A oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
1: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła nawet więcej niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena, która, wiesz, jakby z wewnątrz ma charakter dramatyczny, ale z zewnątrz może mieć charakter komediowy, że właśnie przyjeżdżasz, nie, do matki, która piecze twoje ulubione ciasto, nie? I ty nagle wchodzisz i tam mówisz, musimy odbyć poważną rozmowę.
0: Tak.
1: Skrzywdziłaś mnie. A mama, ale co, że nie dodałam rabarbaru? Czy o co ci chodzi, nie? I rzeczywiście ci rodzice... Przypomina mi się takie zdanie z kolei takiej kanadyjskiej, wspaniałej terapeutki, nieżyjącej już Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
0: Bo mamy... Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio de Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko. Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę, na przykład jak był nastolatkiem i
2: był mózg w przebudowie,
1: wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madonna.

0: swojej najnowszej książce, Natalio, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Czy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę rzeczom, które się albo nie wydarzyły, zapobiegamy im, żeby się nie wydarzyły poprzez dawanie im uwagi, albo no właśnie takim sprawom z makro i równocześnie właśnie tym samym tracimy uwagę dla tego, co jest jasne, co jest codzienne, co jest regułą.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
24: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo. Więcej
3: no, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Także nocki zarywasz?
2: Nie, bo tak, ja zasypiam.
3: Okay.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro. Przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedy bym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto, prosto.
3: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji, sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
11: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
12: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
11: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
10: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
13: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
10: O ile tylko. Tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego Raz, Dwa, Trzy Okulary.pl. Białystok, Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
14: Pogoda.
9: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego Raz, Dwa, Trzy Okulary.pl, Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
9: 4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend, jak marzenie u Marzeny Rogalskiej, była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30, otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami, na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

To jedna z popularnych amerykańskich kapel lat 70. i 80. Oni no dziś są bardzo popularni, a stacje w Stanach Zjednoczonych radiowe bardzo często grają ich numery. No my też w Europie gramy i delektujemy się takimi pięknymi przebojami. Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na londyńską formację Sugar Babes. Dziewczyny, przyjaciółki założyły je na początku lat 2000. One swoimi pierwszymi przebojami nieźle namieszały na szczytach list przebojów. No i niektórym facetom także namieszały w głowach. No to posłuchajmy ich największego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugar Babes.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu?
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdyby żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18:00, zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos, a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, a to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schabów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut, zatem zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
10: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
9: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
11: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
9: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony, ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany, nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek kombi i sen się spełni.

dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu. Złote przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć. Nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw w to sobotnie popołudnie w radiu Złote przeboje. Na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16, a dziś 16 dzień maja, a swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona.

Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie na rzecz swojej trasy koncertowej, bo powiedziała w wywiadzie jedno: nie chcę zawieść swoich fanów. No a w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz szkocka formacja, która ładnie brzmi po amerykańsku, bo nazywają się Texas. To już teraz specjalnie dla was w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Lista Astra 100% Arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Reklama.

Mick Hucknall i przyjaciele, czyli formacja Simple Red, niedawno zakończyli swoją najdłuższą trasę koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie późne popołudnie, za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no niestety bez naszych biało-czerwonych, a muzycznie całe mistrzostwa okraszą m.in. takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne, a skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: To pewne. Niskie

Od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurichu. To był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83. roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujemy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje.

szyby drżą, kiedy on pojawia się na scenie. Kiedyś artysta, który był siłą napędową boys bandu Boyzone, to Ronan Keating. W radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących numerów obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00. Zostańcie z nami.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Reklama.
11: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
13: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
12: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetu w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
14: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
15: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
14: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
15: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
14: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
12: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00, no to panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224-4-3-0. Na dobry początek piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Polem Youngiem. Przed wami Cukero, no i Młody Paul.

Szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, no ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco Wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 224-430. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny również. To wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla Was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne Wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 224-430. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

Niemiecki duet La Bouche przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. Jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a 16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. To tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet. No wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart.

0: promocje codziennie po 18.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Reklama.

0: Aż się rozpłynąłem przy tej piosence. Duran Duran w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno niespodzianki będą po godzinie 18 i wiem, że będą boys.
1: Boys bandy.
0: Boys tak bandy.
1: Masz swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Ronan Keating chyba w nim występował, jak sobie dobrze przypominam.
1: Był i też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny muzyczny wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

Powoli, powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a potem po godzinie 18 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boys bandach w świecie popkultury.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Co za dzień.
8: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
12: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca wam dziękuję.
11: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenie państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
13: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
11: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli marzy Wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła, sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, Czas Gwiazd z udziałem boysbandów. Tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór, a teraz ten wieczór należy do Szer w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy boys bandów i zaczynamy nieoczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Don't blame it on sunshine. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Berego Gordiego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

Ze stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się, z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w grupie.

a największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning Of A Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. To jest co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart?

0: Leviatana i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy klienci Leviatana, czy macie aplikację Mój Leviatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Leviatan mamy mleko Leviatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Leviatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Leviatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Leviatan oraz w aplikacji Mój Leviatan.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Reklama.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy pięciu chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę grupy.

ich debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem. A singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy.

0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła i to jest bardzo dobry moment, żeby ten czas spędzić z radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj w audycji Czas Gwiazd poznacie historię boys bandów i to nie wcale takich oczywistych. Za chwilę m.in. o New Kids on the Block, a teraz Celine Dion. Mariusz Telmaszczyk melduje się ponownie.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boys bandów i zaglądamy do połowy lat 80., kiedy to w 1984 roku powstała grupa New Kids on the Block.

pomysł wpadł menadżer Maurice Starr, który postanowił stworzyć grupę składającą się z młodych chłopaków łączących R&B, hip-hop i zwykły pop. A i oczywiście od tej chwili standardem było, że boys band składa się z 5 osób. W samym szczycie popularności na przełomie lat 80. i 90. byli czymś na poziomie Beatlemanii. Tłumy fanek, histeria na koncertach, ochroniarze nie radzili sobie z kontrolą publiczności. W wielu miejscach w Stanach czy też w Europie ich popularność była absolutnie masowa, zanim jeszcze świat poznał Backstreet Boys czy też NSYNC. Ciekawostką jest to, że jeden z członków New Kids on the Block, a więc Donnie Wahlberg, zajął się także aktorstwem, a możecie go pamiętać m.in. z Kompanii Braci czy też serii Piła. Ale trudno się dziwić, jeśli jego bratem jest jeden z najlepiej zarabiających aktorów na świecie, a więc Mark Wahlberg. My w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do albumu Step to Step i piosenki Tonight, która, jak powtarzali muzycy, była wyrazem wdzięczności dla najbardziej zagorzałych fanów i fanek.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje omawiamy dla Was boysbandy i czas na mistrzów romantycznego nastroju, a więc grupę All For One.
2: I swear by the moon and the stars in the sky.
1: To, co ich wyróżniało obok zamiłowania do ballad, to fakt, że nie byli, mówiąc brzydko, efektem castingu. Panowie znali się wcześniej i przecinali w Kalifornii. Śpiewali w różnych lokalach, składach, chórkach i projektach R&B, aż w końcu połączyli siły jako stały kwartet. Zresztą ich wizerunek był też dosyć nietypowy jak na lata 90. Brak agresywnego boysbandowego marketingu, nie było też kolorowych teledysków, czy też dynamicznych choreografii, czego dowodem zresztą jest teledysk do I Swear.

I właśnie rok 1994, kiedy ukazał się ten numer, zmienił wszystko. Piosenka stała się globalnym hitem, zdobyła listy przebojów w USA i Europie, a wersja All for One wygrała nawet nagrodę Grammy. No bo co ważne, oryginalnie utwór był country balladą i muzycy początkowo nie byli zbytnio zachwyceni pomysłem wytwórni, która uparcie przekonywała ich, by zrobili to po swojemu. No to przekonajcie się, jak im wyszło. All for One, I swear, w radiu Złote Przeboje.

0: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Reklama.

0: gwiazd.
1: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj tematy boysbandów, które, uwaga, uwaga, nie powstawały tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, na przykład w Anglii w 1990 roku, jak Take That.

Historia powstania jest stara jak świat. Casting, wybór 5 chłopaków i przygotowanie przez menadżera i wytwórnię piosenek. Początkowo występowali w klubach i małych programach telewizyjnych, próbując przebić się w brytyjskim show biznesie, no i sukces nastąpił bardzo szybko. Hity takie jak Pray, Relight My Fire czy też Baby dominowały listy przebojów, a także stacje pokroju MTV.

Trzeba jednak przyznać, że panowie z czasem starali się komponować własne utwory, a nie polegać tylko na tym, co przyniesie im producent. A o taką artystyczną niezależność walczył m.in. Robbie Williams, który uważany był za najbardziej wyrazistą, a na pewno też kontrowersyjną postać w zespole, znaną z dosyć ściętego języka, niczym bracia Gallagher z Oasis. Zresztą jego odejście w połowie lat 90. było niezwykle głośnym wydarzeniem, a sam wielokrotnie ironizował i szydził ze swoich kolegów, chociaż po latach dodał, że używki i imprezowy tryb życia oraz też zwykła niedojrzałość swoje dorzuciły.

jest zespół Take That. Sprzedał ponad 45 milionów płyt na całym świecie i zdobył 12 numerów 1 na brytyjskich listach przebojów. A jednym z nich był utwór Back for Good, który tuż po swojej premierze stał się najchętniej kupowanym utworem grupy w Wielkiej Brytanii. No to posłuchajcie. Take That w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Reklama.
6: Godzina 20, sobotni wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę będzie czego posłuchać, no bo dzisiaj wieczór z boys bandami, tak jest, będzie m.in. o grupie Westlife czy też Blue, no a teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Początkowo Shane, Mark i Kian działali w szkolnym zespole IOU. Grali lokalne koncerty i próbowali zainteresować sobą wytwórnie. Ich rodziny również pomagały. Na przykład matka Shane'a prowadząca restaurację, gdzie chłopaki czasem ćwiczyli i organizowali małe występy. Ostatecznie do grupy dołączyli jeszcze Nick i Brian, a za namową menadżera zmieniono nazwę na Westlife. Co ciekawe, ogromną rolę w rozwoju zespołu odegrał Ronan Keating. Nie tylko pomagał im promocyjnie, ale też wprowadzał ich do branży i kontaktów muzycznych. Dzięki temu młodzi muzycy Westlife szybciej trafiali do telewizji i radia. W przeciwieństwie do większości boysbandów, panowie praktycznie nie tańczyli. Kiedy Backstreet Boys czy NSYNC budowali koncerty na choreografiach, Westlife stawiali głównie na wokale i emocjonalny kontakt z publicznością. Żartowano nawet, że ich najbardziej skomplikowaną choreografią było przejście z jednej strony sceny na drugą. Wiele ich wielkich hitów to też covery albo utwory napisane przez zawodowych songwriterów, czego dowodem jest na przykład bardzo popularna wersja Uptown Girl Billy'ego Joela.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów, chociaż w przypadku Bad Boys Blue można też powiedzieć, że to był zespół grający przede wszystkim muzykę disco.

Zespół powstał w 1984 roku w Kolonii w Niemczech, chociaż sam skład był międzynarodowy. Muzycy pochodzili z Jamajki, Wielkiej Brytanii oraz też Stanów Zjednoczonych. Początkowo planowano nawet nazwę Bad Guys, ale szybko uznano, że Bad Boys Blue brzmi bardziej chwytliwie i tajemniczo. Pierwsze single nie zrobiły wielkiego zamieszania, ale wszystko zmieniło się wraz z You Are Woman z 1985 roku. Utwór stał się ogromnym hitem, szczególnie w Niemczech i Europie Wschodniej. Charakterystyczny falset, syntezatory i melancholijny klimat sprawiły, że piosenka stała się klasykiem Eurodisco. To sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Czas gwiazd.
1: Temat boysbandów w Radiu Złote Przeboje trwa, no i tym razem zaglądamy do Londynu, gdzie w 2000 roku powstała grupa Blue.

Tworzyli go Lee Ryan, Duncan James, Simon Webb i Anthony Costa. Projekt został założony przez management oraz producentów, ale ważne było też to, że chłopaki naprawdę dobrze dogadywali się prywatnie, co było zresztą widać w wywiadach oraz na scenie. Od początku Blue mieli wyróżniać się bardziej dorosłym brzmieniem, inspirowali się amerykańskim R&B czy też hip-hopem oraz popem przełomu lat 90. i 2000. Dlatego zdaniem wielu fanów i krytyków byli mniej cukierkowi niż na przykład ich koledzy z Westlife. Jednym z najważniejszych momentów w historii grupy była współpraca z Eltonem Johnem przy utworze Sorry Seems to Be the Hardest Word z 2002 roku.

To był cover ballady Eltona z 1976 roku, ale w nowej, uwspółcześnionej wersji. Elton John bardzo często był krytyczny wobec ówczesnych gwiazd popu, więc jego współpraca z Blue była dla nich ogromnym prestiżem. W praktyce trochę namaścił ich na bardziej wiarygodną grupę niż typowy jednosezonowy boys band. Co ciekawe, zespół Blue wystartował w Eurowizji w 2010 roku z utworem I Can i poszło im, no cóż, średnio. Zajęli 11 miejsce na 25 finalistów. No ale jeśli chodzi o piosenkę z Eltonem, to do niej mam ogromną słabość. I posłuchajcie już teraz w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julii Grzywam. A o czym będzie w tej godzinie programu? Podlaska żywność może stać się hitem eksportowym. Naukowcy wesprą lokalnych producentów w tworzeniu tzw. żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która ma udowodnione naukowo działanie prozdrowotne. Właśnie zostało podpisane porozumienie w tej sprawie. Albania, Uzbekistan, Niemcy i Hiszpania to kierunki, w które już wkrótce ruszą przedstawiciele podlaskich gmin, by zdobywać doświadczenia, budować partnerstwa i otwierać drzwi do nowych możliwości. Można zgłaszać już projekty do 4. edycji konkursu Pomosty Przyszłości. Więcej m.in. na te tematy za chwilę w naszym programie. Zaprosimy też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od zdrowej podlaskiej żywności.
0: Zdrowy Białystok.
1: Podlaska żywność może stać się hitem eksportowym. Naukowcy mają wesprzeć lokalnych producentów w tworzeniu tak zwanej żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która ma udowodnione naukowo działanie prozdrowotne. W Pałacu Branickich podpisano porozumienie o współpracy w tej kwestii między samorządem województwa a Uniwersytetem Medycznym. Mówi rektor tej uczelni profesor Marcin Moniusz.
2: Chcielibyśmy, żeby żywność z województwa podlaskiego była najlepiej przebadaną żywnością nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Przebadaną zarówno pod względem składu swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą, po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione, ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny, co będzie miało szereg korzyści. Przede wszystkim korzyści zdrowotne dla tych, którzy będą spożywali te produkty, bo będą wiedzieli, jakich efektów zdrowotnych mogą oczekiwać, ale owi producenci, nasi podlascy producenci i przetwórcy dzięki temu będą mieli okazję przenieść się też do innego sektora, z sektora czysto spożywczego, który ma takie marże, na jakie rynek pozwala, do sektora zdecydowanie bardziej medycznego, gdzie siłą rzeczy, o czym decyduje ta niewidzialna ręka rynku, te marże są zdecydowanie wyższe. My głęboko wierzymy, że tak znakomici producenci i przetwórcy, jakich ma województwo podlaskie, z których jesteśmy naprawdę dumni, mogą przynajmniej z częścią swojej produkcji zawojować nie tylko jak dotychczas z sukcesem rynki spożywcze, ale także rynki medyczne. I tego im gorąco i szczerze życzymy, a jesteśmy też od tego, by w spełnianiu takich marzeń po prostu im jak najbardziej pomóc. To, co lokalne, może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, że możemy połączyć lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem efektów prozdrowotnych i jej składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle, niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Czym jest województwo podlaskie? Jaką ma charakterystykę? Czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju, w tej części Europy? Olbrzymim atutem poza wspaniałą przyrodą, kulturą są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność. Potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność. A my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność. I bardzo chcemy w tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też, no zaczynam do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
1: Kluczowym filarem inicjatywy jest Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, które ma w swojej bazie ponad 400 różnych pozycji, mówi Bogdan Dejuk, członek zarządu województwa podlaskiego.
3: To nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego Podlaskiego Centrum Produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest i to dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu no, do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów.
1: Produkty z podlaskich gospodarstw mają uzyskać medyczne certyfikaty po przebadaniu przez naukowców, mówi profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
4: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z Państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset produktów, tak, znajdują się m.in. naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak, ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa, owoce, kiszonki wartościowe, które korzystnie wpływają na naszą odporność, na stan naszych jelit, przyprawy, różne rośliny przyprawowe, właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać, tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze, zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami, tak, i takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych, tak, ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i no, zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów. Tak? I my tutaj właśnie

0: składników bioaktywnych. I teraz no wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata, ale no żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, no to muszą być traktowane różnymi środkami, tak? A tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów, nie będzie pozostałości chociażby pierwiastków toksycznych, tak? I wtedy rzeczywiście będzie ten efekt, o który nam chodzi, tak? Także mamy to przede wszystkim skrócenie łańcucha dostaw, tak? Mamy właśnie tą lokalność, a te chociażby lokalne owoce, chociażby owoce jagodowe, często mają na przykład więcej witaminy C niż owoce egzotyczne, tak? Więc jest tutaj naprawdę ogromne pole do współpracy.
1: Uniwersytet Medyczny realizuje już w tym obszarze projekt INFIRE za grant w wysokości ponad 8,5 miliona złotych. W jego ramach powstały innowacyjne zupy, koktajle i przekąski, które właśnie przechodzą badania kliniczne. Całość wpisuje się w strategię Doliny Rolniczej 4.0, czyli ekosystem innowacji o wartości 45 milionów złotych. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia. Będzie w nim m.in. o 3-dniowym maratonie egzaminacyjnym ósmoklasistów z województwa podlaskiego, o możliwości zgłaszania potrzeb inwestycyjnych w Białymstoku oraz o tym, co trafiło właśnie na białostockie lodowisko.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczek, zapraszam. Ponad 11 tysięcy ósmoklasistów z województwa podlaskiego rozpoczęło w poniedziałek 3-dniowy maraton egzaminacyjny. W Białymstoku do pisania zasiadło około 3200 uczniów. Podobnie jak w przypadku matur, na poziomie podstawowym egzamin podzielony był na 3 części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Jak słyszeliśmy, wyniki będą miały znaczenie w rekrutacji do szkoły średniej. Ta w stolicy Podlasia zaczęła się w miniony poniedziałek, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
5: Każdy kandydat może wybrać, i tutaj gorąca prośba, 5 szkół według swojej kolejności preferencji. Zachęcamy, żeby wszyscy skorzystali z tej opcji wyboru właśnie 5 szkół. Daje to wtedy dużo większą szansę, że na pewno dostaniemy się do szkoły, którą wobec którejś preferencji wybierzemy. Do wyboru mamy 16 liceów i tutaj jest 2615 miejsc, czyli ponad 51% wszystkich dostępnych. 11 techników i tutaj 1956 miejsc, czyli 38% wszystkich przygotowanych, i 8 szkół branżowych pierwszego stopnia, czyli 533 miejsca, czyli ponad 10% ogółu.
3: W sumie czeka ponad 5100 miejsc. Rekrutacja jest elektroniczna i potrwa do 23 czerwca oraz od 26 czerwca do 7 lipca. Ten drugi termin daje kandydatom możliwość zmiany wniosku lub złożenia nowego. Natomiast termin złożenia wniosku w oddziałach międzynarodowym, dwujęzycznym, przygotowania wojskowego, mundurowym i prowadzących szkolenie sportowe jest krótszy, do 27 maja. A władze Białegostoku czekają na głosy mieszkańców. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się trzecia edycja cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku, stwórzmy razem mapę potrzeb. To, by przekształcić je w konkretne projekty, wpisane do budżetu miasta, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
6: Każdy może przyjść, zadać pytanie, spotkać się.
3: A ja dodam, że pierwsze spotkanie będzie w środę w Liceum imienia Mickiewicza w Białymstoku. W ubiegłym roku białostoczanie zgłosili w sumie 347 potrzeb. Tymczasem okazało się, że nowych łyżew potrzeba na białostockim lodowisku i choć do nowego sezonu jeszcze dosyć daleko, to Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji nie czeka z założonymi rękami. Kompletuje sprzęt przed jesiennym ślizganiem. Do wypożyczalni na lodowisku w Białymstoku dotarła właśnie partia łyżew. 6 par modeli hokejowych i 16 par figurowych. Ci, którzy jesienią odwiedzą placówkę, będą mieli w czym wybierać.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: 5 podlaskich gmin rusza z projektami współpracy międzynarodowej obejmującymi m.in. Albanię, Uzbekistan i Niemcy. Samorządowcy podpisali w Białymstoku umowy o dofinansowanie swoich

0: inicjatyw. Łącznie z budżetu województwa trafi do nich 108 tysięcy złotych, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
1: To bardzo ważne, aby nasze samorządy mogły współpracować, uznawać dobre praktyki w Unii Europejskiej, budować partnerstwa transgraniczne, wymieniać różne działania, bo to daje także pewną możliwość lepszej współpracy dla naszych mieszkańców, lepszego pomysłu na działalność danej gminy i lepszych szans na rozwój. Gratuluję tym, którzy te pieniądze otrzymają. Gratuluję tych pomysłów i życzę, aby te środki przyczyniły się do lepszego rozwoju naszych małych podlaskich ojczyzn.
0: Guźnica zrealizuje projekt w Albanii, odwiedzając m.in. największą tamtejszą farmę fotowoltaiczną. Grajewo postawiło na edukację i wyśle kadrę oświatową na wizytę studyjną do Hiszpanii. Powiat łomżyński oraz gmina Łapy będą kontynuowały współpracę z partnerami w Niemczech, m.in. w obszarze sportu i wymiany młodzieży. Trochiczyn rozwinie relacje z Uzbekistanem, organizując wizyty studyjne dla przedsiębiorców, rolników i lokalnych liderów. Na temat tego ostatniego projektu mówi burmistrz Drohiczyna Wojciech Bożym.
2: Bardzo się cieszę, że doszło do podpisania tej umowy, chociaż najczęściej, jak tutaj się spotykamy, to są umowy inwestycyjne, edukacyjne, natomiast to jest taka specyficzna, można powiedzieć, gałęź też i działalności samorządowej, jaka jest współpraca międzynarodowa. My natomiast jako Drohiczyn już w sumie od 2 lat współpracujemy z Uzbekistanem. Zaczęło się to od wyjazdu motocyklowego, a teraz w ubiegłym roku też mieliśmy taką, sami organizowaliśmy misję gospodarczą. Teraz te pieniądze są przeznaczone właśnie na taką wymianę gospodarczą. Głównie chcemy się skupić na biznesie, na przedsiębiorczości. Wiem, że można powiedzieć, że jak się mówi, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale po pierwszej jaskółce przylatują następne. I ta wiosna będzie, jeśli chodzi o współpracę właśnie Polski z Azją, a Azja poprzez Uzbekistan, a zarazem Uzbekistan chce też mieć okno otwarte czy drzwi na Europę. Także tutaj chcemy się w tym zakresie specjalizować. Nam się wydaje, że Uzbekistan, mi się jeszcze wydawało, to jest taki daleki kraj. Gdzieś daleko w Azji, jak tam dojechać? Jak się okazuje, to nie jest to daleko. Ważne są chęci, ważne są jakieś poszczególne, pozytywne emocje, a takie są. Nieraz podkreślam, jak byliśmy właśnie w ubiegłym roku w Uzbekistanie, byliśmy w Bucharze, budowa jest specjalnej strefy ekonomicznej na powierzchni 1000 hektarów. Budowane już są ciągi komunikacyjne, kilka hal stoi, z możliwością rozbudowy o następne 2000 hektarów.
0: Instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
1: Konkurs Pomocy Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w 4 kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto 2 nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
0: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
3: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy 3 brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomocy Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami,

0: w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
1: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
2: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
1: Konkurs jest elementem większego projektu, podkreśla Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
3: Konkurs Pomorscy Przyszłości jest elementem projektu strategicznego o nazwie Regionalny Projekt w zakresie budowy potencjału regionu o akronimie PPO. Ten projekt strategiczny umożliwił nam rozbudowanie instrumentów wsparcia. Oprócz właśnie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji prac badawczo-rozwojowych, mamy dzięki projektowi możliwość wspierania również naukowców w realizacji projektów, które mają potencjał wdrożenia na rynek. I dzisiejszy konkurs, konkurs Pomosty Przyszłości, to jest takie naturalne dopełnienie tego zestawu instrumentów wsparcia. Konkurs, który promuje właśnie te dobre praktyki, pokazuje, że można współpracować na tej linii nauka-biznes, można tworzyć wartościowe innowacje na bazie tej współpracy. I tutaj właśnie zachęcamy, żeby się podzielić tymi dobrymi praktykami, żeby po prostu budować tą kulturę zaufania i zachęcać też innych do podejmowania tej współpracy.
1: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową.
4: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: 1 200 000 zł z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność dostaną trzy organizacje w Podlaskiem na działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapię. A pomoc bezdomni mogą otrzymać w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Spesalvi oraz w Stowarzyszeniu Monar, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
5: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spesalvi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie pokłady humanizmu, wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
1: Ponad 394 tysiące złotych dostanie Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej dyrektor Andrzej Radkiewicz.
6: My jako Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy trzy placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Reginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kresie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3 do 5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty Niewidzialni Białystok. To są warsztaty, że każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
1: Fundacja Spesalvi otrzyma ponad 182 tysiące złotych, mówi jej wiceprezes zarządu Monika Lewko.
7: Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych działań, ale też na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką. Przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą.
1: Stowarzyszenie Monar dostanie łącznie ponad 612 tysięcy na dwa schroniska dla osób bezdomnych w Rybczyźnie i Garbasie II, mówi dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
8: Bardzo dziękuję za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie, przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia. Niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji. Już to nie są czasy, kiedy to można dać osobie tylko i wyłącznie strawę i schronienie, ale również należy jej przywracać godność. I właśnie dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej w Białymstoku możemy aplikować o te środki, możemy szukać tych środków na wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, terapeutów, psychologów czy prawników, którzy mogą zająć się wieloetapowo właśnie przywracaniem godności osobom w kryzysie bezdomności.
1: Mówił dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Pikniki rodzinne, warsztaty, gry terenowe, zwiedzanie obiektów zrealizowanych dzięki dofinansowaniom unijnym. Tak zapowiada się funduszowy maj 2026 w województwie podlaskim. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać mieszkańcom, jak fundusze europejskie zmieniły Podlaskie przez ostatnie 22 lata. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
9: W maju mamy dwa wspaniałe dnie. 1 maja to jest dzień, w którym obchodziliśmy 22. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 9 maja, czyli Dzień Unii Europejskiej. Ja bardzo dziękuję naszym pracownikom z referatu promocji za przygotowanie wielu mostów współpracy w miesiącu maju oraz wielu wydarzeń, bo tych wydarzeń będzie ponad 50 w 24 miejscowościach naszego województwa. Miejscowości większe i mniejsze. Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Szanowni Państwo, ten bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych. To pokazuje, jak przez ten cały okres fundusze europejskie zmieniały nasz region, rozwijały i jak warto być w Unii Europejskiej, w tej europejskiej rodzinie.
1: W promocji efektów projektów unijnych po raz kolejny bierze udział Stowarzyszenie Medla Innych. Jak zaznaczyła członkini zarządu organizacji Agnieszka Otto, środki europejskie mają dla stowarzyszenia ogromne znaczenie.
10: Środki europejskie pomagają wspierać naszych uczestników w drodze do większej samodzielności i aktywności społecznej. Dzięki tym środkom możemy tworzyć różnorodne działania, które pozwalają rozwijać ich potencjał, integrować społeczność lokalną, a także pokazywać, jak ważna jest otwartość na drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy europejskich udało nam się rozwinąć działalność naszego Zakładu Aktywności Zawodowej. Tworzyliśmy nową pracownię, którą jest nowo powstała na mapie Białegostoku kawiarnia społeczna, w której zatrudnienie znalazło ponad 20 osób z niepełnosprawnościami i zostało ono wyposażone w niezbędne sprzęty. W ramach akcji funduszowy Maj ponadto przygotowaliśmy cykl spotkań i warsztatów. Za nami już warsztat Żywa Książka, warsztaty recyklingowe stworzenia biżuterii z dżinsu, a przed nami jeszcze warsztaty mindfulness, warsztaty skrzydełkowania, warsztaty antystygmatyzacyjne, a także warsztaty palenia kawy w naszej nowo powstałej kawiarni. Zapraszam do zapisów, są dostępne na naszym profilu.
1: Organizatorem funduszowego Maja jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a koordynatorem akcji w Podlaskiem Departament Zarządzania Funduszami i Programami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dyrektor Departamentu Karolina Perkowska poinformowała, że oprócz atrakcji organizowanych w różnych miejscowościach odbędzie się także konkurs Znasz to miejsce?
11: Ponad 50 atrakcji w całym województwie podlaskim. Świętujemy razem z naszymi beneficjentami, realizatorami projektów unijnych, którzy otwierają teraz drzwi dla mieszkańców województwa podlaskiego, pokazując efekty realizacji projektów, ale przede wszystkim też swojej działalności. To jest też akcja promocyjna dla każdego z województw. Akcja trwa od początku maja. Odbyły się już takie spotkania, warsztaty i zwiedzanie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, zwiedzanie Stadionu Miejskiego Horten Arena. Także było zwiedzanie Pałacu Branickich czy Muzeum Wigier, ale także wycieczka po Wigierskim Parku Narodowym. W tą akcję też w tym roku, jak i w zeszłym, bardzo mocno zaangażował się Związek Harcerstwa Polskiego. Nasza Chorągiew Białostocka zaplanowała działania przez cały maj w 14 lokalizacjach. Jest to Białystok, Augustów, Suwałki, Krajewo, Kolno, Mońki, Wyszki, Zambrów, Cokółka, Brańsk, Kozioł, Sucharzeczka, Nowe Kupiski. To są też małe miejscowości, które też będą zaangażowane właśnie pod kątem takich działań dla dzieci i młodzieży, gdzie będą organizowane gry terenowe, warsztaty, ogniska, więc będzie sporo atrakcji. W tym roku również zaangażował się Białostok Epicentrum Nauki, gdzie są organizowane warsztaty dla dzieci, ale także otwarte wystawy głównej strefy edukacyjnej, ale tutaj limit jest miejsc, więc trzeba się zapisywać przez stronę internetową Epicentrum. W tamtym roku bardzo szybko te bilety się rozeszły, więc w tym roku też Państwa zachęcamy, żeby z całymi rodzinami na te warsztaty się zapisywać. Stowarzyszenie Medla Innych to nie jest jedyny NGO, który został zaangażowany, bo w tym roku także zapraszaliśmy Zakłady Aktywności Zawodowej do współpracy przy funduszowym maju, żeby też pokazać, jakie efekty dają realizacja projektów właśnie w takich instytucjach, żeby pokazać, otworzyć nas, mieszkańców i uwrażliwić, jak potrzebne są też takie miejsca i tak, żeby też móc je wspierać. Możecie Państwo jeszcze w naszej ofercie znaleźć piknik europejski w Mielniku, otwarcie klubu europejskiego Euro Przedszkolach w Siemiatyczach, spływ kajakowy Doliną Rozpudy, warsztaty szwalnictwa i krawiectwa z Zakładem Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży i z Zakładem Aktywności Zawodowej Argenta w Zambrowie. Swoje drzwi otworzyły też dla nas Politechnika Białostocka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży czy Białowieski Park Narodowy. Ale oprócz takich eventów rekreacyjnych także zaplanowaliśmy działania edukacyjne. Wojewódzki Urząd Pracy organizuje warsztaty na temat rozwoju zawodowego, a Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego spotkania i konsultacje dla firm, które chcą rozwinąć działania działalność i wejść na rynki zagraniczne. I te wszystkie informacje na bieżąco aktualizowane znajdą Państwo na naszej stronie internetowej funduszeuepodlaski.pl, ale także na naszym profilu facebookowym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. I tutaj, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby nasz profil polubić, obserwować, bo rusza konkurs pod nazwą Znasz to miejsce. W każdy piątek do końca maja, dokładnie o godzinie 12, będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje. I osoba, która pierwsza udzieli takiej odpowiedzi na naszym profilu facebookowym, otrzyma voucher rodzinny do Epicentrum Nauki. To są na 4 osoby, a kolejne osoby, drugie i trzecie miejsce, gadżety promocyjne funduszy europejskich. Więc zachęcam do obserwowania też na naszym profilu. Cały czas na bieżąco aktualizujemy ofertę i zachęcamy mieszkańców województwa podlaskiego, żeby korzystali, bo muszę też to zaznaczyć, wszystkie atrakcje i wszystkie wejścia są bezpłatne, więc na pewno warto skorzystać.
1: Mówiła Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
4: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Kolejne budynki w naszym regionie będą przystosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisane zostały umowy na dofinansowanie 5 inwestycji w Białymstoku, Łomży i Zambrowie. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych placówki te dostaną w sumie 1 800 000 zł, poinformował marszałek Łukasz Prokorym.
9: Środki te pójdą na niezwykle ważne działania związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępności, budowę łazienek, podjazdów, wind. Wszystkie wnioski, które do nas trafiły, otrzymają dofinansowanie. I chciałbym Państwa zapewnić, że województwo podlaskie posiada jeszcze takie środki na takie działania, więc zachęcamy nasze podlaskie powiaty, nasze podlaskie gminy, aby szukały pomysłów, gdzie te środki możemy ulokować w naszym województwie, tak aby dostępność do budynków publicznych osób niepełnosprawnych była z roku na rok coraz większa.
1: Mówi wicemarszałek podlaskiego Wiesława Burnos.
12: Bardzo mocno pochylamy się nad wieloma grupami społecznymi, nad grupą autystów, którzy w tym roku być może jeszcze uda nam się przekazać im działkę pod budowę ośrodka skierowanego właśnie dla tej grupy. Wspomagamy też ich w zbiórce pieniędzy na ośrodek, który zamierzają już rozpocząć budowę w innym miejscu. Nasze dzieci w Ignatka z niepełnosprawnością też otrzymają nowy ośrodek. Tu z PFRON-u wspieramy wiele działań. Rozpoczęliśmy promocję budowy i zakładania zakładów aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy na Hajnówce, w Siemiatyczach, przekonujemy. Ja będę na wyjeździe studyjnym już z następną grupą, gdzie chcę pokazać i dom wytchnieniowy, i ZAZY, jak pracują, rodzinne domy dziecka, po to, ażeby przyszedł czas, ażeby zaopiekować się właśnie tymi grupami społecznymi.
1: Mówi Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
13: Od początku funkcjonowania samorządu województwa towarzyszy nam PFRON. Nasze zadania w kierunku osób niepełnosprawnych to są dobrze wydawane pieniądze, przede wszystkim na infrastrukturę, co nas niezwykle cieszy, bo to są niezwykle ważne zadania i potrzebne na tworzenie i aktywizację zakładów aktywizacji zawodowej i też duża część tych środków finansowych pójdzie też na działania poszczególnych organizacji pozarządowych działających w kierunku osób niepełnosprawnych na terenie województwa podlaskiego. Tu będzie dosyć duża suma środków finansowych na te działania i wszystkie organizacje pozarządowe, które do tej pory składały wnioski, ale te, które też nie, zapraszamy. Wkrótce ten konkurs zostanie ogłoszony.
4: Tym żyje Białystok.
14: Przejdziemy do podpisania umów. Państwo marszałkowie, zapraszam. Zapraszam Tomasza Klima, zastępcę prezydenta miasta Białegostoku. Tę umowę pan prezydent podpisze na modernizację instalacji elektrycznych w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 w Białymstoku przy ulicy Strażackiej 25. Kwota dofinansowania to 400 000 zł. Ta modernizacja poprawi funkcjonalność i bezpieczeństwo do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. W placówce uczy się 23 uczniów z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością ruchową i afazją. To pierwsza umowa podpisana przez miasto Białystok. A do drugiej zapraszam panią Annę Todorczuk, dyrektor zespołu szkół nr 16 w Białymstoku. Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 690 tysięcy złotych. Ten budynek zespół szkół nr 16 w Białymstoku przy ulicy Zwycięstwa 28 pochodzi z 1963 roku i nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa. To najstarsza placówka edukacyjna w mieście. Wymaga przede wszystkim dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim.
15: To są bardzo ważne środki, 1 100 000 zł, dwie placówki, w których będziemy mogli zrobić tak naprawdę kawał dobrej roboty. Zespół szkolno-przedszkolny numer 1 to jest prawie 400 tysięcy złotych dofinansowania. Tutaj umowę już mamy aktywną, także prace trwają. Będziemy mogli dostosować cały układ instalacyjny do tego, żeby osoby z potrzebami mogły bezpiecznie w tej placówce funkcjonować. No i druga nasza inwestycja, czyli 1 450 000 zł projektu, który złożyliśmy do dofinansowania, czyli aula w zespole szkół nr 16. Fantastyczne miejsce, w którym dzieciaki będą mogły się realizować, ale tutaj, żeby jeszcze dodatkowo podkreślić, jak to jest ważne, dokładamy prawie 500 000 zł ze środków własnych po to, żeby zrobić cały aspekt sceniczny tej auli. Dzieci, które uczą się w zespole szkół nr 16, bardzo dużo czasu spędzają w tej auli, która daje im możliwość rozwoju zarówno własnych talentów, ale również poczucia własnej wartości, które jest tak niesamowicie ważne w tym wszystkim. W związku z czym chcemy, aby ta aula była zrobiona raz, a dobrze i spełniała wszystkie swoje funkcje.
14: W tym momencie zostaną podpisane umowy z miastem Łomża. Poproszę o umowę na kwotę 223 tysięcy złotych na rozbudowę windy osobowej przedszkola publicznego nr 15. Druga umowa w przypadku miasta Łomży dotyczy rozbudowy także o windę osobową budynku przedszkola publicznego nr 14 na kwotę ponad 222 tysięcy złotych. W przypadku powiatu zambrowskiego kwota dofinansowania z PFRON to blisko 74 tysiące złotych, a to zadanie posłuży likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni sanitarnej szkoły numer ZS1 w Zambrowie.
1: Mówi starosta powiatu zambrowskiego Edyta Marchlewska-Groszfeld.
16: W szkołach ogólnodostępnych jest w tej chwili coraz więcej osób z niepełnosprawnością. Jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Uważam, że my jako samorząd i wszystkie władze, od najwyższego do najniższego szczebla, jesteśmy winni tym osobom poprawę warunków nauczania. Jeśli chodzi o łazienki, to są takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy zapewnić. I od tego zaczynamy. Ja dziękuję w imieniu rodzin, dzieci z niepełnosprawnością za to, że rzeczywiście podnosimy te warunki będą coraz lepsze. Ten obiekt, o którym mówimy, to jest obiekt zabytkowy. To jest szkoła, która znajduje się w byłych koszarach wojskowych. Więc siłą rzeczy takie obiekty wymagają modernizacji, nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale w ogóle potrzebują modernizacji ogólnie, ale szczególnie dla osób z niepełnosprawnością. Także bardzo serdecznie dziękujemy za te środki i jestem przekonana, że to początek wspaniałej współpracy.
1: Mówiła starosta powiatu zambrowskiego Edyta Marchlewska-Grosz. Z PFRON przekazywane jest też rocznie dla pracodawców po 39 tysięcy złotych na każdego pracownika, który ma orzeczenie o niepełnosprawności.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Potrwa ona do 23 czerwca, mówi zastępca prezydenta miasta Tomasz Klim.
17: Na przyszłych uczniów naszych szkół ponadpodstawowych czeka 5104 miejsca w szkołach naszych publicznych. Każdy kandydat może wybrać, i tutaj gorąca prośba, 5 szkół według swojej kolejności preferencji. Zachęcamy, żeby wszyscy skorzystali z tej opcji wyboru właśnie 5 szkół. Daje to wtedy dużo większą szansę, że na pewno dostaniemy się do szkoły, którą wobec którejś preferencji wybierzemy. Do wyboru mamy 16 liceów i tutaj jest 2615 miejsc, czyli ponad 51% wszystkich dostępnych. 11 techników i tutaj 1956 miejsc, czyli 38% wszystkich przygotowanych. I 8 szkół branżowych pierwszego stopnia, czyli 533 miejsca, czyli ponad 10% ogółu. A liczba miejsc przygotowanych przez miasto Białystok wynika z prognozowanej liczby kandydatów która jest dla nas dostępna. We wszystkich tych placówkach zakładamy, że utworzymy 181 oddziałów, w tym 9 oddziałów integracyjnych, 6 oddziałów mistrzostwa sportowego, 1 oddział sportowy, 1 międzynarodowy, 1 dwujęzyczny i 1 przygotowania wojskowego i 1 mundurowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli 14 liceum ogólnokształcące. W ofercie są również 44 zawody w technikach i 20 zawodów w szkołach branżowych i pierwszego stopnia. Po raz pierwszy otwieramy nabór na nowe zawody, takie jak technik cyberbezpieczeństwa, technik chłodnictwa i klimatyzacji i technik elektromobilności. Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w 3 formach: drogą elektroniczną, mailową na adres szkoły, w wersji papierowej w placówce i potwierdzić profilem zaufanym w systemie rekrutacyjnym. Komisja rekrutacyjna poda listę kandydatów, którzy się zakwalifikowali i nie zakwalifikowali 14 lipca o godzinie 10. Jeżeli chodzi jeszcze o rekrutację do szkół ponadpodstawowych, to zachęcamy rodziców, uczniów 19 maja o godzinie 17 w Auli Białostockiego Centrum Edukacji odbędzie się spotkanie z rodzicami, podczas których zostaną omówione takie tematy jak zasady rekrutacji krok po kroku, harmonogram i najważniejsze terminy, wybór odpowiedniej szkoły. Tutaj będą wszystkie szkoły opisane, tak żeby można było podjąć świadomą decyzję, jaki jest system punktowy i jak system elektroniczny te punkty przelicza, żeby wszyscy wiedzieli, jak to działa i jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas rekrutacji. Także naprawdę warto być, żeby do tej rekrutacji być przygotowanym i z tą rekrutacją ze spokojną głową podejść.
1: Trwa też nabór uczniów do klas pierwszych szkół specjalnych prowadzonych przez miasto. Opowiada o nim Dorota Toporkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji.
18: Rekrutacja do oddziałów klas pierwszych szkół specjalnych w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie się odbywała z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru. Drugi rok z rzędu wprowadziliśmy taką innowację, która jest dużym ułatwieniem zarówno dla rodziców, jak i dyrektorów szkół. Prowadzić rekrutację do oddziałów szkół specjalnych będą 4 szkoły specjalne: szkoła podstawowa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, szkoła podstawowa nr 17, szkoła podstawowa nr 30 oraz szkoła podstawowa nr 46 w Białymstoku. Podzieliliśmy nabór do szkół specjalnych na takie 3 etapy. Pierwszy etap, czyli składanie wniosków, odbywał się w terminie do 30 kwietnia. I w tym terminie zostały złożone 22 wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej. Taki drugi termin to jest termin do 30 czerwca i trzeci termin to do 31 sierpnia. Bowiem rodzice składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkół specjalnych wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. I niektórzy rodzice nie zdążyli jeszcze wyrobić tego orzeczenia, więc czekają na takie orzeczenie. Stąd też możliwość złożenia takiego wniosku wraz z orzeczeniem w 3 kolejnych terminach. Jeżeli któremuś rodzicowi nie uda się tego wniosku w tym terminie złożyć, albo na przykład zmieni zdanie i będzie chciał dziecko przenieść ze szkoły ogólnodostępnej czy z integracyjnej do oddziału szkoły specjalnej, może to zrobić w dowolnym czasie podczas roku szkolnego, bowiem przepisy prawa na to pozwalają.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim dodał też, że zakończyła się główna rekrutacja do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.
17: I tak, jeżeli chodzi o przedszkole i oddziały przedszkolne, miasto Białystok przygotowało ponad 9 tysięcy miejsc wychowania przedszkolnego. Edukację przedszkolną kontynuować będą, czyli te dzieci, których rodzice zdecydowali się na kontynuowanie nauki w przedszkolach miasta Białystoku, to jest 6421 dzieci, a w rekrutacji uczestniczyło 225 kandydatów. Na ten moment zakwalifikowaliśmy do naszych przedszkoli 2121 dzieci, z czego ponad 95% rodziców potwierdziło wolę zapisu dziecka do przedszkola. Ostatecznie do przedszkoli przyjęliśmy 2021 dzieci, a dla dzieci, które nie dostały się do wybranych placówek, mówię tutaj dlatego, że każdy rodzic mógł wybrać 3 placówki dla swojego dziecka i mamy takich 104 osoby, które do żadnych z takich 3 się nie zakwalifikowały i dla tych dzieci zostały przez Departament Edukacji wskazane miejsca w placówkach najbliższych przedszkolnych lub oddziałach przedszkolnych. Od września funkcjonować będzie 378 oddziałów przedszkolnych, w tym 32 oddziały integracyjne i 7 oddziałów specjalnych. Czeka nas jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Jeżeli chodzi o klasy pierwsze szkół podstawowych, to przygotowaliśmy ponad 2800 miejsc. Złożonych zostało 2207 zgłoszeń do szkół obwodowych i 423 wnioski dla szkół poza obwodem. Łącznie przyjęliśmy 2582 dzieci. Wszystkie dzieci zgłoszone do szkół obwodowych zostały przyjęte. Jest to nasz obowiązek, w związku z czym tutaj nic nas nie dziwi. A do szkół poza obwodem przyjęliśmy 340 uczniów. Od września funkcjonować będą 124 oddziały klas pierwszych, w tym 11 oddziałów integracyjnych i 3 oddziały specjalne, a w szkołach nadal pozostaje jeszcze 240 wolnych miejsc. I tutaj przechodzimy do rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 25 maja do 1 czerwca. Nabór będzie prowadzony, tak jak w przypadku rekrutacji bazowej, w sposób elektroniczny, a obowiązują dokładnie takie same zasady, jak przy rekrutacji zasadniczej. I każdego roku dokładamy starań, aby zapewnić dzieciom dostęp do dobrej jakości edukacji, opieki, możliwej miejsca zamieszkania, więc na to również, jak zwykle, będziemy zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o podsumowanie rekrutacji, to mamy przy nadal pozostających wolnych miejscach otwartych o 37 mniej oddziałów przedszkolnych niż w zeszłym roku i o 17 klas pierwszych mniej niż w zeszłym roku.
1: Tomasz Klim dodał, że na razie nie wiadomo, czy będą zamykane lub łączone jakieś przedszkola lub szkoły.
17: Skupiamy się na rekrutacji. Zawsze najważniejszym etapem, najważniejszym czynnikiem, który będzie wpływał na decyzję, to będzie oczywiście rekrutacja i preferencje rodziców. Na ten moment nie ma żadnych planów dotyczących zamykania jakichkolwiek placówek w Białymstoku. Jeżeli chodzi o jakieś decyzje, to na pewno będą one podejmowane na podstawie różnego rodzaju analiz, które będziemy prowadzić. Na ten moment jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, jak to będzie. Natomiast wszystkie dzieci, które w Białymstoku chcą się uczyć, takie miejsca znajdą i będziemy dokładać wszelkich starań, żeby jak najwyższy ten poziom nauczania dla naszych dzieci zapewnić.
1: Podsumował wiceprezydent Tomasz Klim.
4: Festiwal.
1: Przez najbliższe dni białostoczanie mogą cieszyć się fantastycznymi propozycjami 40 dni sztuki współczesnej, które trwają w stolicy Podlasia. Szefowa programowa całej imprezy Katarzyna Kruszewska z Białostockiego Ośrodka Kultury. Festiwal, na którym zwykle macie rzeczy naprawdę z najwyższej półki, z całej Polski, a nawet świata.
19: Staramy się, żeby te dni sztuki wnosiły w tą przestrzeń naszego miasta Białegostoku odwagę, różnorodność czy gotowość do rozmowy o tym, co jest aktualne, co jest ważne też społecznie, bo to są po prostu też tematy bardzo bliskie ludziom. No jest to jakieś takie istotne, żebyśmy wszyscy czuli, że sztuka mówi o nas, że to nie jest coś zupełnie oderwanego od naszego życia, bo to właśnie sztuka, a chyba też najbardziej może teatr, tak najszybciej teatr, jest takim zwierciadłem tego, co się dzieje w przestrzeni społecznej, czy też nawet politycznej, bo nie uciekamy też od tego, bo przecież to, co ważne społeczne, staje się nagle ważne też politycznie. Wszyscy o tym wiemy i oglądamy to na co dzień. To, co będzie się działo istotnego, to no, oczywiście dużo dobrego, progresywnego teatru. Staramy się, żeby ten program Dni Sztuki był co roku wypełniony bardzo dobrym, aktualnym teatrem, tym, co się wydarzyło absolutnie najważniejszego w ostatnim sezonie. W związku z tym będziemy gościli takie spektakle jak Kosmiczny Dom, w reżyserii Liny Lapalite, absolutne gwiazdy europejskiego teatru. Bardzo się zresztą cieszę z tego spotkania w Białymstoku. Będziemy gościli spektakl Sytuacja graniczna w reżyserii Michała Zadary, w znakomitej obsadzie Mai Ostaszewskiej, Mateusza Janickiego i Barbary Wysockiej, całej trójki aktorów zaangażowanych w pomoc przy kryzysie humanitarnym, a tego właśnie też tematu dotyczy ten spektakl. Jest to dla mnie też osobiście ważne, bo wydaje mi się, że w naszym regionie przede wszystkim ten temat jakoś wybrzmiał szczególnie i dotknął nas po prostu. prostu szczególnie nas, mieszkańców tego regionu, i też zmienił po prostu nasze postrzeganie w ogóle życia i sytuacji osób uciekających, migrujących, więc na pewno będzie to ważny element tego programu. Niewątpliwie zamknięcie festiwalu, czyli spektakl Kobieta Samotna, jest to absolutny hit teatralny ostatniego sezonu w reżyserii Anny Smolar, która zresztą też zdobyła mnóstwo nagród za ten spektakl. Spektakl w ogóle jest mocno nagrodzony, chyba dostał wszystkie możliwe nagrody, łącznie z olśnieniami Onetu dla odtwórczyń głównych ról, a dotyka on tematyki samotnego macierzyństwa, czyli taki temat zupełnie marginalizowany, a przecież dotyczy tak niesamowicie wielkiej grupy osób w naszym kraju. No będą też małe produkcje, bo to, co jest też, myślę, że bardzo fajne w Dniach Sztuki Współczesnej, to to, że obok takich dużych produkcji teatralnych zawsze pokazujemy też młode środowisko teatralne, młodych twórców, którzy dopiero wchodzą, ale mimo tego, że dopiero wchodzą, już jakby te nazwiska jakoś tak super wybrzmiewają tej przestrzeni teatralnej. I mówię tutaj na przykład o spektaklu Pieśni Piekarzy Polskich w reżyserii Klaudii Gębskiej. Nadmienię, że Klaudia Gębska jest reżyserką, która obecnie jest tuż po premierze w Teatrze Narodowym w Warszawie, więc rzeczywiście młoda twórczyni, a robi po prostu oszałamiającą karierę. Będzie też rzeczywiście muzyka, bo to jest ważne w Dniach Sztuki, no to to, że ta jego multidyscyplinarność tego festiwalu, czyli zawsze łączymy i teatr, i muzykę, i performance, wystawy. W tym roku będziemy mieli wspaniałą wystawę Stanisława Cioka, no niesamowite po prostu tego zdjęcia, bardzo takie bressonowskie, czarno-biała, taka perolowska, piękna fotografia w znakomitej jakości. Zawsze jest też przestrzeń do rozrywki, bo mam wrażenie, że się utarło, że na DSW są takie trudne tematy. Tak, są owszem trudne tematy, ale nie zawsze podawane trudno, ale też zawsze mamy przestrzeń na coś lekkiego, coś miękkiego, coś przyjemnego. Po raz kolejny robimy silent disco, po raz kolejny będą koncerty, będziemy mieli niesamowite nazwiska, a też jakby fantastyczne takie łączenia artystyczne. Mówię tutaj na przykład o tym, co w tym roku zaprezentuje takie trio, znakomite zresztą trio jazzowe RGG we współpracy z Robertem Więckiewiczem, który będzie, chyba trudno to określić, performował, bym chyba tak powiedziała, Solaris Stanisława Lema, a więc myślę, że to też będzie bardzo takie ważne wydarzenie, bo jego performance'owi towarzyszy właśnie muzyka jazzowa, taka w najdziszkszej postaci polskiego jazzu, która, jak wiemy, jest znakomitej jakości w Polsce. To, co łączy klamrą te wszystkie wydarzenia, to ta tematyka, ta radykalna empatia, której poszukujemy w tych wydarzeniach, albo też, która wybrzmiewa w tych pokazach festiwalowych. Będziemy zachęcać do tego, żeby posługiwać się tą empatią jako taką nową formą komunikacji, jako takim narzędziem do rozwiązywania problemów, do wprowadzenia zmian społecznych, bo to jest chyba taki najlepszy sposób, żeby poczuć, zrozumieć, solidaryzować się. To jest to, co charakteryzuje silne wspólnoty, a silne wspólnoty dają nam wszystkim jakieś oparcie i taką troskę, którą po prostu potrzebujemy po to, żeby nikt z nas nie szedł sam nigdy. Co roku staramy się, korzystając z różnych narzędzi, budować wspólnoty. Chyba to jest taka rzecz, która wybrzmiewa z ostatnich wielu lat Dni Sztuki Współczesnej, że czy podejmując temat troski, czy jakiejś nadziei, czy tak jak w tym roku empatii, takiej radykalnej, czy głębokiej empatii, po prostu chcemy budować te wspólnoty.
1: Katarzyna Kruszewska, Białostocki Ośrodek Kultury.
19: Dziękuję bardzo.
1: I to tyle w tej godzinie programu. Julii tak żywa. Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Witam przy mikrofonie Julii Tak-Żywa. A co dzisiaj w programie? Wielbiciele opery cieszą się premierą Halki Stanisława Moniuszki, a fani muzyki elektronicznej czekają z niecierpliwością na Up to Date Festival. Dzisiaj w audycji zwiedzimy m.in. te dwa światy wrażliwości muzycznej. Może wcale nie takie odległe, Jean-Michel Jarre mówi, że muzyka elektroniczna to nowoczesne oblicze muzyki poważnej. Może nie techno, ale ambient ma do niej niedaleko i właśnie ten gatunek będzie dość szeroko reprezentowany w Białymstoku już pod koniec maja. Zapraszam w tę podróż. Zaczynamy od Halki.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Najważniejsze wydarzenie artystyczne tego roku – Halka w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej, czyli spełnienie marzenia samego Moniuszki, który już za swego życia chciał wejść na salony z tą włoską Halką. Niestety, tutaj patrzę, się to nie zmienia od lat. Nie miał dobrych znajomości.
2: Nie miał znajomości, nie miał dobrego timingu.
1: Michał Znaniecki, reżyser i scenograf, odpowiedzialny też za kostiumy i choreografię.
2: Pojechał do Paryża teraz po sukcesie Halki w Warszawie, został mianowany dyrektorem Opery Polskiej w Warszawie i natychmiast zabrał właśnie partytury, pojechał do Paryża, żeby przedstawić to wielkim kompozytorom. Paryż wtedy był absolutnym centrum operowym świata i okazało się, że są wakacje. Okazało się, że nikogo nie mógł spotkać. Zamknął się w swoim pokoiku przed upałem, skomponował Flisa, więc dobrze, ta podróż paryska była ważna. Natomiast rzeczywiście pomysł i projekt zrealizowania Halki w paryskich czy włoskich teatrach operowych został schowany do szuflady. Oczywiście potem sytuacja polityczna Polski nie pomagała na promocję polskiej sztuki, w związku z tym rzeczywiście było to trudne i cieszę się, że uczestniczymy w takim wydarzeniu, jakim jest prapremiera światowa, czyjegoś marzenia, czyjejś wyobraźni, czyjegoś snu schowanego właśnie w jakiejś tam szufladzie, a że to jest Moniuszko, to tym bardziej no, rzeczywiście jest to zaszczyt na pewno dla wszystkich artystów, ze mną włącznie.
1: Właśnie, z panem włącznie. Sztukę reżyseruje w Białymstoku Michał Znaniecki. Któż mógłby do tego lepiej pasować niż artysta, który studiował we Włoszech, czyli z ziemi włoskiej do polskiej, ma te dwie perspektywy.
2: Dwie perspektywy i dystans, bo myślę, że to jest bardzo ważne w świecie operowym, żeby troszeczkę tego dystansu mieć, a nie samą miłość, tak? Nie samą pasję do świata operowego, do opery i tego uczę na przykład studentów w Akademii Warszawskiej, Akademii Teatralnej, studentów reżyserii i mówię, nie rozumiecie opery, nie znacie opery, to bardzo dobrze. To jest świetny moment, żeby ją poznać, żeby ją pokazać, bo trzeba mieć trochę dystansu, bo jak jesteś zakochany, to nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, wszystko jest wspaniale i wszystko jest pięknie, a tu potrzebujemy wybrać, postawić akcenty, zrozumieć, czy dzisiejsza publiczność odczyta pewne rzeczy dzisiaj, czy to warto zrobić, czy nie warto. I dzięki temu dystansowi zgodziłem się tak naprawdę, żeby spełnić marzenie znowu pani dyrektor Violety Bieleckiej, czyli osoby, która marzyła o tym, żeby zrealizować Halkę z Fabio Biondim, ale zrealizować na tak wspaniałej scenie, jakim jest scena w Białymstoku, czyli nowoczesnej scenie z dużą technologią, pasją ludzi. W związku z tym namówiła mnie tak naprawdę i właśnie ten dystans pozwolił mi ja i Halka, raczej nie, ale ja i Moniuszko, który miał problemy ze sprzedaniem Halki włoskiej, mówię rzeczywiście z ziemi włoskiej do Polski, czyli z takiego podejścia włoskiego do opery, jakiego ja się uczyłem, bo tam studiowałem przecież właśnie świat operowy, rzeczywiście to teraz bardzo mi pomaga.
1: Świat się ogromnie zmienił przez te prawie 200 lat. Rozumiem, że musi pan spojrzeć jednak oczami człowieka współczesnego na to, co się dzieje w treści, a z wątków tam bardzo współczesnych właśnie, pomimo tych blisko 200 lat, jest sporo.
2: I to robię. Patrzę z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy, w związku z tym, co jest na scenie, muzeum. Tak, mamy muzeum, mamy gabloty, mamy wyobrażenie Halki, od którego nowe pokolenia uciekają. do których my byliśmy zmuszani tak naprawdę, żeby zobaczyć tę Halkę, folk, cepelia, że tak się robi tylko Halkę, jak nas uczyła pani Fołtyn, czyli wdowa po Moniuszce. I w tym momencie nagle się okazywało, że właśnie nas to zablokowało, tak? Że przestajemy słuchać, tak naprawdę oglądać tę historię, że może nas dotyczyć. Oczywiście inscenizacje ostatnich lat w Polsce i za granicą Halki, której nie było wiele, ale ważne, tak, uwspółcześniały Halkę, tak, uwspółcześniały na tyle, że mogło to być szokujące, mogło to być czasem niepotrzebne, czasem kierowało nas w inne kierunki zupełnie i zapominaliśmy, o czym to tak naprawdę jest, a ja teraz próbuję pokazać, jesteśmy wychowani jednak trochę na muzeum, wyjdźmy z tego muzeum, popatrzmy z pewnego dystansu na te gabloty, w którym jest cepelia, w którym jest kościółek, w którym jest wszystko to, co z Halką nam się kojarzyło i zobaczmy, czy teraz właśnie z takiej perspektywy jesteśmy w stanie ją zrozumieć i żeby nas zabolała i żeby nas wzruszyła, żebyśmy się poczuli częścią tej historii, a robię to dość przewrotnie, bo jeszcze dodaję tutaj duchy, które nas prowadzą, perspektywę zupełnie nową, czyli co się stało po śmierci Halki w zaświatach. To nam pozwala trochę opowiadać, co się działo przed Halką tak naprawdę i to baletowo, tanecznie. Więc myślę, że pokazuje taki naprawdę spektakl stricte operowy, gdzie mamy i taniec folk, bo też zaprosiliśmy grupę przecież osób, które tańczą tańce, w tym wypadku mazur, polonez, tańce góralskie, więc kurpie zielone tutaj występują z nami, więc taka mieszanka, jak to być powinno w operze, czyli jest na bogato i dekoracja, i taniec, i śpiew, i orkiestra, wybitny trygent Fabio Biondi, i wielka, wielka pasja, mam nadzieję, i publiczności, na pewno na scenie ta pasja mnie codziennie zaraża.
1: O ile te wszystkie okoliczności społeczne no bardzo się zmieniły, to jednak historia stara jak świat. Wielka miłość, porzucona kobieta, zrozpaczona, zagubiona. Jak pan to widzi?
2: Rzeczywiście tematów jest bardzo dużo. Reżyser musi postawić pewne akcenty, musi skupić się na pewnych tematach, więc myślę, że mógłbym robić tych Halek z 10 i nadal nie wyczerpałbym głębi, która tam jest i tematów, które tam są, więc to jest fascynujące w świecie operowym i w ogóle teatralnym. Ja się skupiłem tak naprawdę na zobaczeniu kobiety wolnej, która mówi, co myśli, która mówi, co czuje. Tak, taka trochę Carmen, która była bardzo odważną postacią operową, bo mówiła, że miłość może się jak ptak przesiąść z jednej gałęzi na drugą. Szok, prawda, dla naszego społeczeństwa. Halka mówi, miłość może być większa niż wszystko. Tak, miłość może doprowadzić do szaleństwa i warto.
1: Miłość. Dzisiaj mówimy, że nie warto.
2: Nie wiem, kto tak mówi.
1: Rozsądni ludzie.
2: Ale rozsądni ludzie zawsze tak mówili, w związku z tym się, że akurat Moniuszko był bardzo rozsądnym człowiekiem, kiedy stworzyłem kilka spektakli o nim samym, jako człowieku, jako kompozytorze, to nie mogłem znaleźć żadnych konfliktów, żadnych kontrastów, to była za dobra historia, prawda, takiego poukładanego bardzo artysty, czyli od bardzo oddalającego się od wizji artysty, jaką mamy dzisiaj. Ale myślę, że tutaj rzeczywiście ta Halka ze swoją pasją, Jątek ze swoją miłością, oczywiście nadal aktualny. I to taka jest trochę przewrotna moja inscenizacja, gdzie co chwilę myślimy, że ktoś inny jest bohaterem. Że to jest o pogubionym Januszu, który nie może się zdecydować, czy jednak miłość, czy pieniądze. O Zofii, która go kontroluje i nie jest głupiutką panienką, córeczką stolnika, tylko jest osobą, która dobrze wie, co robi. Podejmuje bardzo ważne decyzje, jest bardzo współczesną kobietą w tym wszystkim, pomimo tego, że jest ubrana prawie jak szlachcianka sprzed 200-300 lat. Jest to gra pewnego rodzaju. Dzięba, który zawsze jest takim dodatkową postacią, która pojawia się i znika, tutaj staje się księdzem robakiem. W związku z tym wprowadza w pewnym sensie nawet pewnego rodzaju podejście do powstania, które Moniuszko tak przygotowuje troszeczkę, jeżeli chodzi o sceny buntu górali tak naprawdę do złego pana. Więc tak jakby tych tematów, cytatów i może być Malczewski i Mickiewicz i Wyspiański, takie poszukanie razem z dzisiejszą publicznością odnośników, referencji i do malarstwa i do poezji, no to jest wielka, wielka, wielka przyjemność, że możemy sobie na to pozwolić i każdy tu odczyta inny świat, w inny sposób i chciałbym zostawić takie otwarte

0: każda tradycja. Na tym się uczymy jako dzieci w bajkach, prawda, jakich błędów nie popełniać, czy jakie są karane, czy jakie są potem rzeczywiście oceniane źle przez społeczeństwo. Tutaj Halka jest poza tym wszystkim. Budujemy powolutku jej szaleństwo, budujemy reakcję jej współziomków na to, że traci kontakt z rzeczywistością. Dotykamy takich tematów: depresji, szaleństwa, zdrady, miłości nieszczęśliwej, różnicy klasowej. To oczywiście wszystko jest, tak? Czyli to jest zwykły serial. Natomiast są tam takie rzeczy, że ja bym chciał zbudować postać, która dochodzi do samobójstwa. No to jest bardzo trudny temat dzisiaj, delikatny, niestety aktualny. Więc myślę, że takie bogactwo mnie nawet zaskoczyło. Tak jak mówiłem, ja byłem bardzo niechętny, zrobiłem straszny dwór w moim życiu w Irlandii, który był tam okrzyknięty narodową operą irlandzką, bo się śmiali do rozpuku, nawet pani prezydent wtedy była na premierze. I myślę, że już nie wrócę tak naprawdę po flisie zrobionego znowu w Argentynie, czyli właśnie ciągle z tym dystansem. Mówię, że nie mogę zrobić Halki bez dystansu, bo wpadnę w jakieś bagno właśnie takiego weryzmu telenoweli. A tutaj się okazuje, że jednak właśnie troszeczkę takie odejście, popatrzenie przez tą włoską wersję, mówię, a użyjmy tego jako klucza, że ja niby nic nie wiem o Polsce i jestem takim włoskim reżyserem, który właśnie szuka tam uniwersalności, czyli to, co jest aktualne wszędzie, zawsze, tak jak w Cyganerii, tak jak w Tosce i w Halce.
1: No i to uniwersalność udało się znaleźć. Mówiłam, że 200 lat temu, że zmieniło się społeczeństwo i tak dalej. No niestety nadal dzisiaj zdarzają się takie wielkie miłości, które w naszym racjonalnym świecie wydawałoby się, że już nie powinny aż tak ogłupiać, a jednak...
0: Jednak zdarzają się, jednak jesteśmy nazywani szaleńcami, ryzykujemy. Ja to nazywam akurat, że mamy możliwość też być artystami, tylko wtedy, kiedy ryzykujemy, więc ryzykuję. Myślę, tak jak Halka. Ona skoczyła z mostu, ja skaczę z mostu z całym zespołem OIFP w Białymstoku.
1: Skacze reżyser Halki Michał Znaniecki. Kierownictwo muzyczne przedsięwzięcia objął Fabio Biondi, światowej sławy dyrygent i skrzypek, ceniony za wyjątkową interpretację muzyki klasycznej oraz niezwykłą charyzmę sceniczną. Jego artystyczna wizja wnosi do Halki niezwykłą świeżość i nowe brzmienie.
2: Tanto ringrazio la possibilità di aver cominciato questo incontro.
0: W pierwszych słowach maestro chciał podziękować za właśnie odkrycie i możliwość realizacji tego projektu na spotkaniach z Chopin i jego Europa w Warszawie. Generalnie spotkanie z Moniuszką było szokiem. Szokiem, że jest tak niedoceniony nie tylko za granicą, tam jest też nieznany, ale w Polsce, gdzie znany jest. Natomiast jest tak naprawdę nadal niewykorzystany w pełni. Struktura muzyczna muzyki Moniuszki nawiązuje do różnych tak naprawdę tradycji muzycznych. Od niemieckiej, przez lekkość francuską, obydwie jakości, które mogą być nawet ciekawsze od struktury muzycznej Włochów, ale tak naprawdę tą jakością, czy nadjakością Moniuszki jest właśnie, że potrafił połączyć te trzy różne style wykonywania i komponowania muzyki. Maestro nazwał przekleństwem fakt, że Moniuszko nie jest znany w teatrach europejskich i światowych i ma nadzieję, że właśnie nasza Halka, czy Halka, która była już pokazywana koncertowo, czy nagrana na płytę, doprowadzi do tego, że w każdym repertuarze każdego teatru, nie tylko w Polsce, znajdzie się jakaś opera Moniuszki.
2: Della sua musica popolare, perché quasi ogni stagione d'opera dovrebbe avere un'opera di Moniuszko.
0: Nasze pierwsze spotkanie z maestro było właśnie na konferencji prasowej, kiedy go tłumaczyłem, dlatego kontynuujemy tę tradycję, bo to nas połączyło. Spotkaliśmy się po koncercie wersji koncertowej Halki włoskiej właśnie na zakończenie sezonu chyba 2 lata temu tutaj w tym budynku i spotykając się na korytarzu krzyknęliśmy sobie, no zróbmy to scenicznie.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Białostocka Halka to Natalia Rubiś, zresztą góralka z krwi i kości.
4: Halkę ewoluuje razem ze mną. Ja pierwsza zaśpiewałam Halkę w 2018 roku, więc już 8 lat później jestem tutaj i mogę zaśpiewać ją po raz pierwszy po włosku, co też jest ogromnym wyzwaniem i dla mnie czymś nowym, ani lepszym, ani gorszym, czymś nowym, więc jest to pod tym względem fajne wyzwanie. Wyzwaniem zawsze jest współpraca z Michałem Znanieckim, który wyciąga z nas te najgłębsze pokłady emocjonalności, wrażliwości, które czasem nie są oczywiste, ale potem to wszystko się zgadza. No i współpraca z maestro Biondim nie jest to nasza pierwsza współpraca, bo to już jest bodajże chyba nasza 4. opera, którą robimy razem, ale pierwsza

0: opera, którą robimy scenicznie. To wszystko składa się na niesamowite doświadczenie. Na pewno mnie jako dziewczynie z Podhala bliżej jest do takiej tradycyjnej halki, słysząc właśnie szumią jodły, myśląc o tym, jak ta halka, gdzie się wychowywała, że to są po prostu moje tereny, moje góry. Też to, że ja przez lata tańczyłam i śpiewałam w zespole góralskim, więc strój góralski, kierpce, to dla mnie chleb powszedni. Więc czuję się bardzo naturalnie w tym wszystkim i wydaje mi się, że to na pewno ułatwia mi wejście w jej wrażliwość, ale też pokazanie jej siły, ponieważ dziewczyny z gór, z Podhala, to są twarde babki.
1: Również w roli Halki występuje Marcelina Roman.
2: No ja jestem dziewczyną z miasta, więc kompletnie, że tak powiem, inne spojrzenie, ale uwielbiam góry, uwielbiam naturę. No i znamy się z Natalką od lat, więc bardzo dobrze nam się współpracuje, to pierwsza rzecz. Ja uwielbiam Halkę, ponieważ jest odważna, prawdziwa i silna. I nawet w obłędzie to jest pewna siła, bo to już jest jakby rzecz, która jest niezależna od niej i pojawia się jakby jako efekt wszystkich wydarzeń. No absolutnie wzrusza moment, kiedy Halka uświadamia sobie, że jej miłość jest nieodwzajemniona i to generalnie wydaje mi się, że dotyczy Halki jako postaci, ale też chyba każdy może się z tym utożsamiać, bo wydaje mi, każdemu się zdarzyło choć raz zakochać, albo mieć nieszczęśliwą miłość, albo platoniczną, albo każdą inną. I to niezwykle porusza.
1: W rolę Jątka wcieli się Matias Pompeu, który w 2018 roku zaśpiewał już tę partię premierową w języku włoskim i absolutnie zachwycił publiczność. Czy dzisiaj rozumie pan tę postać inaczej niż wtedy?
3: Dzień dobry, primeramente, muchas gracias.
2: Witam bardzo serdecznie, jestem bardzo zaszczycony, że mogę brać udział w tym spektaklu i z taką wspaniałą ekipą. Dużo rzeczy się zmieniło przez ostatnie 8 lat. 8 lat temu Jątek dla mnie był bardziej chłopakiem zakochanym i to była jego główna cecha. W tym momencie widzę także, że odbiło się na nim też to, jak zostaje traktowany w społeczeństwie i jak akceptowany przez innych ludzi. I jest to już inne spojrzenie na tą postać. To wpłynęło też na moje śpiewanie, na linię muzyczną, a także na to, jak się ruszam na scenie, ponieważ już jestem w innej interpretacji.
1: Czy brazylijski tenor, śpiewający po włosku partię górala spod Tatr, czuje kulturowy szok? I jak się w tym odnajduje?
2: Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jest to kombinacja dziwna. Chłopak z gór, który jest z Brazylii, śpiewa po włosku. No jest to definitywnie właśnie magia opery. Ponieważ Brazylijczyk jest w stanie śpiewać operę polską po włosku. Emocje ludzkie nie mają paszportu. Jesteśmy też widzeni przez innych ludzi jako Brazylijczycy i osoby bardzo emocjonalne, więc podejrzewa, że nie jest tak daleko od Jątka.
1: W białostockiej inscenizacji Janusza zagra Stanisław Kuflyuk.
4: Najbardziej czarna postać tej opery, no bo generalnie większość postaci właśnie wszystkie postacie są jednolite w swojej myśli, w swoim działaniu. Janusz jest rozdarty pomiędzy narzeczeństwem, a pomiędzy to, na coś, na jakąś relację zdecydował z Halką. Myślę, że świat się nie zmienił w tej kwestii. No ja bym chciał pokazać tego Janusza może takiego bardziej biednego niż okrutnego. No grać wiecznie okrutnego jest ciężko. Fajnie było, jakby Janusza chociaż jedna postać z publiczności polubiła.
1: W rolę stolnika wcieli się Wojciech Gerlach.
5: Świat stolnika został tutaj nakreślony bardzo ciekawie. Okazuje się, że w tej wersji, którą Michał wymyślił, stolnik w ogóle jest ojcem Halki. Skorzystał kiedyś z prawa pierwszej nocy jako arystokrata i naczelna postać tamtych miejscowości i jest to po prostu jego nieślubna córka, więc ta złożoność tej postaci rzeczywiście jest duża. Jak to brzmi? Brzmi dla mnie bardzo polonezowo, ponieważ zarówno pierwszy fragment, ten, który z chórem wykonuje, jest w rytmie poloneza i moja aria jest również polonezem. Bardzo się cieszę, że właśnie maestro Biondi pokazuje swoją wizję poloneza. Bardzo mnie to ciekawi, jak Włoch czuje ten nasz narodowy taniec, więc jestem bardzo wdzięczny, że łączy naszą dumę narodową, którą w tym tańcu zawsze widzimy, z liryką, z belkantem włoskim. Bardzo się cieszę, że mogę tę partię wykonać w takiej reżyserii.
1: Zofię zaśpiewa Monika Lewion.
6: W tej inscenizacji Zofia będzie taką kobietą z krwi i kości. Mam szczęście do takich kobiet. Chyba reżyser zaprosił mnie tutaj do wykonania partii Zofii w inscenizacji po warunkach, że tak powiem, ponieważ ja prywatnie jestem taką kobietą z krwi i kości, która dyryguje mężczyzną, biednym Januszem, który rzeczywiście ma szansę na to, żeby widz go pożałował, bo to jest taka kobieta, która robi dużo szumu, mężczyźni tego nie lubią. taka będzie Zofia, a ja mam ogromną przyjemność być tutaj z Państwem. Miałam przyjemność również nagrywać partię Zofii właśnie na historyczną płytę dzięki dyrektorowi Stanisławowi Leszczyńskiemu w 2018 roku i jestem szczęśliwa, że mogę w tej chwili wcielić się w tą partię Zofii.
1: Mówiła Monika Lewion, odtwórczyni roli Zofii. Tancerzy przygotowała Agnieszka Ondrów-Sikora. Co jej zdaniem było najtrudniejsze w tej pracy?
7: Oni to jako tancerze ludowi, tak, są przyzwyczajeni tak naprawdę do takich zamkniętych schematów. Technika tylko, kontakt między sobą, a jeżeli chodzi już tutaj jako występ w operze, to już trzeba było popracować nie tylko nad techniką tańca, nie tylko nad precyzją kroków, ale również nad emocjami, nad kontaktem z wykonawcami. Nadal nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że coraz lepiej nam to wychodzi i że na premierze pokażemy już wszystko w jak najlepszej formie. Dla nas wszystkich jest to wielkie przeżycie, ale również wspaniałe doświadczenie, ponieważ zespół ma już ponad 70 lat i po raz pierwszy tak naprawdę bierzemy udział w takim przedsięwzięciu. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Równocześnie z próbami do Halki odbywały się warsztaty przygotowane przez Fundację Jutro Opera, mówi jej prezes Magdalena Sowińska.
8: Od kilku tygodni zainspirowani przez Michała Znanieckiego dzięki współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską oraz gminą Supraśl realizujemy cykl warsztatów 3 razy Halka kierowany do lokalnych społeczności gminy Supraśl i także współpracujemy z Młodzieżowym Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wszystko po to, żeby zgłębić tajemnicę Halki jako dzieła, które ma swój kontekst włoski, ale także litewski. Jako fundacja od wielu lat realizujemy misję popularyzatorską związaną z twórczością Stanisława Moniuszki i mogę powiedzieć, że po wizycie w Argentynie w 2019 roku, gdzie podczas Festiwal Opera Tigre prezentowaliśmy rejestrację Halki w wersji wileńskiej, gdzie zresztą śpiewała Natalia Rubiś, i pływaliśmy z flisem Moniuszki po delcie rzeki Parana, otwieraliśmy serce i tego życzę wszystkim odbiorcom, widowni, która będzie odwiedzać Halkę, aby ta wspaniała muzyka wciąż serca otwierała.
1: Mówiła Magdalena Sowińska, prezes Fundacji Jutro Opera. Dorośli melomani mogą cieszyć się Halką, natomiast opera nie zapomina też o młodzieży i najmłodszych. Instytucja proponuje spektakle edukacyjne dla najmłodszych oraz interaktywne zwiedzanie opery. Mózgiem całego przedsięwzięcia jest solista Rafał Supiński.
9: Poznaj historię opery w sposób interaktywny poprzez oprowadzanie i to rzeczywiście te nasze poniedziałki cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co mnie też cieszy, bo akurat miałam takie dwie duże grupy, też nastolatkowie byli, którzy są bardzo często wycofani, a tutaj to jest niesamowite, że ci młodzi wycofani, często buntowniczy, bo taki okres, gdy słyszą właśnie o charakteryzacji, o rekwizytach i tak dalej, pojawia się ta iskra w oku, że część z nich mówi, no nie, to nie dla mnie, ale tak naprawdę to ci, którzy są najbardziej wycofani albo ci najbardziej zbuntowani chcą tej interakcji, chcą tej atencji i chcą rozmowy, poznawania historii opery w ten sposób, że tak powiem, zakulisowo. Oprócz tego rzeczywiście Open Rymy stworzyliśmy taki produkt w operze, by zachęcić naszych melomanów, ale nie tylko, ludzi, którzy chcą uczestniczyć w operze, w różnych wydarzeniach, by przyszli i porozmawiali z nami, tak wręcz tête-à-tête, przy muzyce, utworach, w tym przypadku 31 maja usłyszą utwory musicalowe, jak one powstają, co się składa w taki utwór musicalowy, bo wcześniej rozmawialiśmy właśnie o muzyce poważnej, a teraz przechodzimy właśnie, jak dramaturgia słowa jest ważna w musicalu i od czego to wynika i bardzo często nasze te spotkania są właśnie takie bardzo bliskie i jak już jestem po kilku rozmowach z tymi ludźmi, którzy uczestniczą w takich spotkaniach, mówią, ale wspaniale, że możemy się tak spotkać blisko Was, drodzy Państwo, i że możemy wypić kawkę, herbatkę i porozmawiać, jednocześnie powiedzieć o swoich odczuciach i rzeczywiście ta opera, te wszystkie wydarzenia muzyczne stają się tak bliskie dla tego naszego słuchacza, widza, co jest dla mnie satysfakcjonujące, nie ukrywam. Jest taki właśnie cozy klimat, rzeczywiście jest bardzo specyficznie i atmosfera jest taka, powiedziałbym, pomimo takiej kultury wysokiej, domowa.
1: Oprócz tego więc, że jesteś solistą, jesteś też więc zdolnym przewodnikiem. muzykiem, ale też reżyserem.
9: Jakiś czas temu wyreżyserowałem musical Czerwone, Zielone i Żółte. Jest to musical z młodzieżą i to jest taka moja idea dzieci dzieciom. I rzeczywiście jest to musical o bezpieczeństwie ruchu drogowego. O tyle jest ciekawa, ponieważ ona dzieje się, akcja rozgrywa się w starożytnym Egipcie. Właściwie zaczynamy w muzeum i przenosimy się do starożytnego Egiptu, gdzie nie było zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i dlatego tam się działo tak źle, w sensie nikt nie wiedział, jak jeździć. I tak naprawdę to jest bardzo interaktywny musical, gdzie widzowie często widzą więcej niż nasi bohaterowie, co skłania do refleksji. Występowaliśmy również z tym spektaklem w Anglii, cieszyło się dużą popularnością i to jest ciekawe, że właśnie ci młodzi oglądający odpowiadają bardzo szybko, często, szybciej niż tak naprawdę zostaje zadane pytanie, bo jest to musical, gdzie jest dużo też multimediów, to jest dzisiejszy kod naszej młodzieży, więc w ten sposób staramy się zaangażować ich, tak naprawdę ich wzrok, nie tylko słuch. Muzyka jest przepiękna. I kolejna rzecz, musical, spektakl muzyczny Karolcia i Sekret Leśnej Doliny, to jest druga część tego wspólnego pomysłu po pierwszej części Karolcia i Sekret Świątecznej Nocy, który też tutaj był wystawiany. Teraz mamy Karolcia i Sekret Leśnej Doliny. Co się dzieje z naszymi dziećmi, z tutaj w tym przypadku Karolcią, kiedy spotyka się z kłótnią rodziców i znika w swojej wyobraźni. I tak naprawdę z pomocą przychodzą ciocia Rozalka i wujek Ambroży, którzy są, nie wiem do końca, czy są z jej wyobraźni, czy nie, którzy przeprowadzają ją przez taki szlak pełen zagadek. I tu jest wpleciona, i tutaj pochwalę się, nasza podlaska kultura, ponieważ z bestiariusza podlaskiego wykorzystałem postacie m.in. Leszego, tutaj w naszym przypadku Lesza, wersja żeńska, Lesza, która jest opiekunką zwierząt i dobrochoczy, czyli opiekun właśnie lasów i roślin. I w tej całej przygodzie uczestniczą artyści, m.in. muzycy, będzie to z muzyką na żywo, m.in. z kierownikiem muzycznym Maksem Fedorowem. Piosenki pisał Krzysztof Szubzda. Ja pozwoliłem sobie napisać ten scenariusz. Zapraszam serdecznie, 30-31 maja są spektakle szkolne. Powstała książka na podstawie tego samego tytułu, Karolcia i Sekret Leśnej Doliny, który też będzie można tutaj nabyć w operze. I potem będzie promocja właśnie 31 maja. Zaraz po spektaklu będzie możliwość spotkania z artystami z tego musicalu.
1: To propozycje, które koordynuje solista opery Rafał Supiński. Ale fantastyczną propozycję dla najmłodszych ma także balet Opery i Filharmonii Podlaskiej.
10: Odkrywcy Zielonej Wyspy to spotkania edukacyjne, które będą poświęcone muzyce, legendom i tańcom pochodzącym z pięknej i zielonej Irlandii.
1: Hania Mocarska, kierownik baletu Opery i Filharmonii Podlaskiej.
10: Małgorzata Szatrawska będzie prowadzić nasze audycje oraz będzie grać na skrzypcach i harfie. Dorota Markiewicz będzie wykonywać utwory na instrumentach perkusyjnych, harfie oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii elektronicznych. Magdalena Stachura, flet poprzeczny i irlandzki oraz Hanna Mocarska, taniec i Szymon Harasimowicz, taniec. Odkrywcy Zielonej Wyspy będzie to widowisko dla dzieci, które będzie wykraczać poza ramy tradycyjnej lekcji czy koncertu. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał opery. Z jednej strony będziemy budować bajkowy klimat poprzez dekoracje, właśnie ruch, multimedia, które oddadzą wspaniały klimat zielonej, pięknej Irlandii, ale też z drugiej strony przede wszystkim skupimy się na ruchu. Dzięki wplecionym układom choreograficznym historie nie tylko zostaną opowiedziane słowo, ale też ożyją w pięknej, artystycznej formie, które właśnie będą dopełnione brzmieniem tradycyjnych instrumentów. Dzieciom bardzo trudno jest usiedzieć na miejscu, więc zaprosimy ich do wspólnej zabawy, do wspólnego współtworzenia tego wydarzenia. Nasi młodzi widzowie będą próbować swoich pierwszych kroków z stepowaniem, także myślę, że to będzie dla nich bardzo ciekawe, a także będą mogli współtworzyć warstwę muzyczną poprzez właśnie wykorzystanie najnowszych technologii, tak zwanego loopera.
1: Mówiła Hania Mocarska, kierownik baletu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Najbliższe audycje już od 20 maja, a później w czerwcu.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Białystok po raz 17 wypełni się muzyką elektroniczną. Up to Date Festival zagra w ostatni majowy weekend od 28 do 30 maja w stolicy Podlasia. Kilkudziesięciu artystów wystąpi na czterech festiwalowych scenach. Program obejmuje szerokie spektrum współczesnej elektroniki, od techno przez basowe hybrydy aż po ambient i muzykę eksperymentalną. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dwóch dwóch lokalizacjach: w Galerii Arsenał, w Elektrowni oraz Parku Lubomirskich. O tegorocznej 17. już edycji festiwalu w przestrzeni Galerii Arsenał Elektrowni rozmawiali jego twórcy oraz partnerzy. Mówi Jędrzej Dądziło, dyrektor programowy Up to Date festiwalu.
12: 17. edycja, rok przed osiągnięciem pełnoletności, to już nas bardzo mocno zobowiązuje i z racji tego, że ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem trochę tułaczki po różnych lokalizacjach, szukania ostatecznej formuły festiwalu, której pewnie nigdy nie znajdziemy, ale mamy nadzieję, że lokalizacja, w której lądujemy w tym roku z główną częścią festiwalu, czyli Park Lubomirskich w Dojlidach, będzie lokalizacją na dłużej niż jeden rok. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jakich do tej pory udało nam się dokonać ustaleń, jeżeli chodzi o kształt terenu w okolicach Pałacyku Lubomirskich, w pięknych, malowniczych okolicznościach przyrody, przy stawach, pod drzewami będziemy rozstawiać 3 sceny muzyczne, które będą grały różnorodną muzykę elektroniczną, ale zanim tam dotrzemy, to oczywiście otwieramy festiwal w tej pięknej przestrzeni Elektrowni Galerii Arsenał, za której możliwość użytkowania bardzo dziękujemy galerii, dziękujemy też za serdeczne przyjęcie tutaj i wsparcie we wszystkich działaniach, bo jest to przestrzeń, która pięknie wpisuje się w to, co my serwujemy, czyli muzykę, która no mega koreluje ze sztuką współczesną, jest też czymś, co przesuwa granice i festiwal z tego słynie, że prezentuje świeżą muzykę, która niekoniecznie jest spotykana na co dzień i to są takie smaczki z całego świata, które nie tylko koneserów mogą zadowolić. Także w czwartek 28 maja rozpoczynamy o godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych, ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu, rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22. Po godzinie 22 uczestnicy salonów będą mogli udać się za pośrednictwem chociażby komunikacji miejskiej, 3-4 przystanki w stronę Dojlid prosto i jesteśmy w Parku Lubomirskich. Czy nie brzmi to pięknie? Dla mnie wspaniale. Jest to, uważam, bardzo wygodny układ i też ukłon w stronę tego, żebyśmy dbali o to, żeby przemieszczać się środkami zbiorowego transportu, co propagujemy od lat. Na miejsce będzie można też przyjechać rowerem do parku, bo tam szykujemy parkingi rowerowe właśnie dla festiwalowiczów. Miejsce, żeby autem zaparkować, też będzie, ale tego nie polecamy, bo można też zrobić sobie spacerek ewentualnie. Bo to ile najmniej? 20 minut stąd? Myślę, że maksymalnie. Także w Parku Lubomirskich 3 sceny muzyczne, główna scena, mogę powiedzieć, że bardzo mocno przytulona albo korzystająca z urokliwego Pałacyku Lubomirskich. Artyści będą mieli piękny widok na stawy dojlickie i na ten piękny park. Dwie pozostałe sceny wśród drzew. Festiwal oczywiście na świeżym powietrzu, ale jak do tej pory pogoda była dla nas bardzo łaskawa w ostatnich latach, także myślę, że to się skończy malowniczym porankiem w niedzielę.
1: Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
13: Jestem też bardzo ciekawy, jak ten Park Lubomirski, to jest wspaniałe połączenie pałacyku, stawów dojlickich, będzie się mogło wpisywać w muzykę ambientową. Jest to dla nas też bardzo jako województwa ważne wydarzenie, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najwięcej turystów do naszego województwa przyjeżdżało. Jestem przekonany, że ten festiwal jest również jednym z wielu magnesów, które przyciągnie turystów w miesiącu maju. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie korzystało z naszego bonu turystycznego. Wielu też oprócz tego, że będzie brało udział w festiwalu, pojedzie czy to do Białowieży, czy do Augustowa, czy w inne piękne miejsca naszego regionu, więc również za tą część promocyjną naszego województwa bardzo Państwu dziękuję i trzymam kciuki za tą edycję, ale też za tę już edycję w dobie pełnoletności.
1: Festiwal wspierają władze Białegostoku, mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.
14: Up to Date to jedna z najbardziej ikonicznych imprez kulturalnych odbywających się nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie. I cieszę się, że w tym roku bardzo szybko doszliśmy do porozumienia z organizatorami, że warto, żeby odbywała się w Parku Lubomirskich. I co, tak jak mówił Jędrzej, bardzo miłym, sympatycznym, pełnym zieleni. I od razu doszliśmy do porozumienia, że warto, żeby to było właśnie ten teren. A tym bardziej, że wiele osób mówiło, jejku, ostatnio po tych edycjach, które chociażby miały miejsce w Fastach, dlaczego tak daleko? Dlaczego takie miejsce, w którym komunikacja jest lekko utrudniona? Więc teraz, tak jak powiedział Jędrzej, o wiele łatwiej będzie można dotrzeć do Parku Lubomirskich. A drugie miejsce, czyli Galeria Arsenał, Elektrownia, też myślę, że wyznacznik i miejsce bardzo rozpoznawalne na mapie naszego miasta, więc dwa świetne punkty, dwie świetne miejscówki, w których w tym roku festiwal Up to Date będzie miał miejsce. Myślę, że nie tylko białostoczanie, warto, żeby przybyli na festiwal i zobaczyli chociażby, jak wygląda elektrownia nadśrodka, ale także ci, którzy przy różnych okazjach odwiedzają Białystok i województwo podlaskie, warto, żeby zahaczyli o festiwal Up to Date.
1: Eliza Urbanowicz-Rojecka, kierowniczka działu programowego Galerii Arsenał.
15: Czas szybko leci, spotykamy się wspólnie w ramach Up to Date'u już trzeci raz w tym roku. Pierwsza nasza współpraca miała miejsce w 2024 roku i jest to o tyle istotne, że wydaje mi się, tak jak powiedział Jędrzej, że bardzo dobrze zarówno Up to Date Festival, jak i Galeria Arsenał w Białymstoku wpisuje się tutaj w szeroko pojętą kulturalną tkankę miejską. Z jednej strony, a z drugiej strony reprezentujemy właściwie światowy też poziom, przynajmniej momentami, a na pewno najwyższy, więc świetnie to rezonuje i ta współpraca jest dla nas od wielu lat bardzo ważna. Jak Państwo zapewne wiecie, jesteśmy Galerią Sztuki Współczesnej. Organizujemy przede wszystkim wystawę. To jest około 14 wystaw, zarówno tutaj w naszych dwóch lokalizacjach, ale też w Polsce i za granicą. Realizujemy też bardzo rozbudowany program edukacyjny, wydawniczy. Posiadamy też jedną z najbardziej interesujących kolekcji sztuki współczesnej w Polsce, a być może nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego współpracujemy w obszarze muzyki elektronicznej. Widzimy w tym bardzo głęboki sens. Wydaje nam się, że taka współpraca sztuk wizualnych właśnie z polem muzyki elektronicznej już się dzieje i ma się bardzo dobrze. Widać to po festiwalach, zarówno w Europie, jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej, dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe pod tej klasy festiwal. Także dziękujemy za współpracę. Myślimy, że to jest też ważne, aby się sieciować w obszarze kultury, aby wymieniać się doświadczeniami, aby się wspierać. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za tę możliwość i mamy nadzieję na kontynuację.
1: Maciej Korsan, reprezentant fundacji Don't Worry, Be Yourself, współpomysłodawca projektu Aleja Ambientowa.
16: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. Z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry, Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taką właśnie pracę całoroczną. I w fundacji Don't Worry, Be Yourself skupiamy się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry, Be Yourself, Kim Naprawdę Jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane też, na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasza. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. I to jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest Wyślij Pocztówkę do Babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babć. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski. To jest super w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej. Nad nimi pocztówkę Pozdro Techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to też takie nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna i też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I to na razie postawimy kropkę. I jeszcze jedno działanie, które jest takim flagowym działaniem, to jest akcja 50+, którą zapoczątkowaliśmy 10 lat temu i to był film Bagaż Życia, który zawiera taką scenę, którą kręciliśmy pod Teatrem Dramatycznym, w którym wystąpiło ponad 400 osób i to było też takie fajne, że jakby ludzie z miasta mogli wystąupić w tym filmie i ten film właśnie zapoczątkował akcję 50+, która polegała na tym, że jeśli ktoś ukończył 50 lat, no to mógł wejść za darmo na festiwal. Czasy się zmieniają i teraz jeśli powiemy jakiemuś 50-latkowi, że jest seniorem, to się obrazi, więc w tym roku następuje mała zmiana, jeszcze nie tak brutalna jak za rok, bo jeszcze w tym roku osoby 50+ wejdą za darmo, ale od przyszłego roku akcję 50+ zmieniamy na akcję 60+, żeby już faktycznie dotyczyła troszkę starszych ludzi, chociaż ci 60-latkowie też mogą jeszcze wyglądać młodo, nie? To nie jest tak, że to jest tylko dla właśnie seniorów. Natomiast 60+ będzie już taką akcją, która będzie od przyszłego roku. No bo tak jak mówiłem tutaj, no 50-latkowie wyglądają często młodziej niż bohaterowie serialu 40 lat. Tutaj nie chcemy właśnie używać tego określenia senior wobec ludzi, którzy seniorami nie są, więc tutaj będzie ta zmiana. No i właśnie na końcu jeszcze chciałem wspomnieć o Alei Ambientowej, która ostatnio wzbogaciła się o nowe elementy, które zrobiliśmy dzięki KPO dla Kultury. Jest to zestaw 10 totemów, które świecą, do których można podejść, zeskanować kod, poczytać więcej o muzyce ambientalnej, posłuchać specjalnie przygotowanych setów, no ale też wybrać się z rodziną i właśnie popukać w te totemy, żeby one zaczęły nam świecić, żeby odpowiadały różnymi kolorami. Nasze totemy odwiedziło już w tym momencie pewnie dużo więcej osób niż zeskanowało kody, natomiast jeśli chodzi o skanowanie kodów, to od początku trwania akcji ponad 2500 unikalnych urządzeń zeskanowało te kody, co oznacza, że pewnie tych odwiedzin było dużo więcej, no bo zwykle ludzie przychodzą ze znajomymi, nie wszyscy skanują, więc tutaj naprawdę widzimy, obserwujemy duże zainteresowanie, szczególnie jak pogoda jest tak fajna jak teraz, to też w weekend dużo ludzi właśnie nas odwiedziło.
1: Mówił Maciej Korsan, reprezentant Fundacji Don't Worry Be Yourself, współpomysłodawca projektu Aleja Ambientowa. Znamy już więc dokładne założenia tegorocznego festiwalu Up to Date. Czas, aby opowiedzieć o tym, kogo zobaczymy i usłyszymy podczas koncertów. Ale zanim to jeszcze jeden temat.
11: Co jest grane w Białymstoku?
1: Tymczasem zajrzyjmy do białostockich Heliosów. Mamy już zapowiedzi na nadchodzący tydzień. Czekają nas dwie premiery, dwie przedpremiery, jak zwykle kino Konesera oraz wydarzenia specjalne. Jeśli chodzi o premiery, to są to dwa obrazy. Obsesja, rzecz o tym, jak tajemnicza zabawka ze sklepu z antykami spełnia marzenie o miłości. Niestety cena, jaką bohater musi za to zapłacić, jest mroczniejsza niż mógł się spodziewać. Druga premiera nadchodzącego tygodnia to propozycja dla najmłodszych. Film Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i sile bycia sobą. Przedpremierowo Heliosy zagrają z kolei Drzewo Magii. Akcja filmu toczy się na odludnej angielskiej prowincji. Przeprowadza się tam rodzina z trójką dzieci. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają niezwykłe drzewo zamieszkane przez barwne, ekscentryczne postaci. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech w piersiach przygód. I jeszcze jedna przedpremiera w Heliosach, Mandalorian i Grogu. To kolejna historia z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Z czasu, kiedy złowieszcze Imperium upadło, a imperialni wataszkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród i jego młodego podopiecznego. Z kolei w poniedziałek w kinie Konesera będzie można zobaczyć Werdykt. To 90 minut czystego napięcia. Fikcyjny proces inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą brutalnego morderstwa w Irlandii. Czy dziennikarz Jan rzeczywiście zabił producentkę Sophie? 12 przysięgłych, sprzeczne dowody i emocje, które mogą zmienić wszystko. Każdy argument ma znaczenie, a ostateczna decyzja należy do widza. Z kolei 21 maja w Salonie Kultury powróci oscarowa Wartość Sentymentalna.
11: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Wracamy do tematu tegorocznego Up to Date Festiwalu, czyli Święta Muzyki Elektronicznej, które odbędzie się w stolicy Podlasia w ostatni majowy weekend. Jakich artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć na festiwalowych scenach? O tym opowiada dyrektor Up to Date Festiwalu Jędrzej Dądziło.
17: Jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniem zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie, jeżeli chodzi o czwartek, to tutaj mamy zaplanowane 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mortazavi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta troszkę spoza
12: kręgu takiej klubowej elektroniki. Następnie stery przejmie Paul Jebanasam, jest to artysta eksperymentalny związany z labelem Subtext, który jest jednym z czołowych labeli muzyki elektronicznej na świecie. A zakończy szwedzki artysta Strom, który też związany jest bardzo silnie z FOMO, jest też połową duetu o niewymawialnej nazwie SHXCXCH, coś tam, który też bywał na festiwalu Up to Date wielokrotnie i będziemy mogli cieszyć się premierowym występem z nowym materiałem na żywo. Salon Ambientu, szóstka osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po trzy osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na dwa występy, mianowicie Malibu, wzrastającej gwiazdy, powiedziałbym już niedługo to będzie stadionowy ambient, bo to jest bardzo popularna artystka, która wykracza poza ten zasięg typowej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i bardzo duże wzięcie, bardzo duży odzew na ten booking mamy, więc cieszymy się, że udało nam się zawalczyć i wygrać walkę z agentem. No i drugi występ, na którym chciałbym zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny, i ten projekt opowiada w taki bardzo dokumentalny i obrazowy sposób o migracjach za pracą w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Park Lubomirskich, tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na trzecią scenę, która będzie sceną przekazaną ekipom różnym, kolektywom. Wierzymy w siłę kolektywów, sami jesteśmy pewnego rodzaju kolektywem festiwalowym i łączymy różne talenty i też to zawsze jest siła prowadząca, wznosząca ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Aspekt też wspólnotowości jest bardzo ważny, chcemy go podkreślać. W piątek ekipa klubu Ślina z Poznania, a także Vixapol, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc, a potem przejmą stery częściowo białostoczanie wywodzące się z kolektywu Wireframe i projektu Transit. To jest połączenie tych dwóch projektów, także myślę, że tam będzie bardzo euforycznie i bardzo energetycznie. Główna scena wypakowana gwiazdami muzyki elektronicznej, gwiazdami oczywiście, powiedziałbym, tej części muzyki, którą uważam za najbardziej wartościową. Nie są to gwiazdy, które przyciągają po 50 tysięcy osób na wielkich stadionach, ale nam nigdy o to nie chodziło, więc tutaj myślę, że jednym z najbardziej kolorowych występów będzie back to back takiego Latexa z Nefoti, czyli bardzo sprawnego DJ-a, który ma wspaniałe umiejętności techniczne, potrafi zaskoczyć różnymi rzeczami i pożyszcze tłumów taki Latex, który już nie raz udowodnił, że każdą imprezę rozrusza do czerwoności. No i scena FOMO, trzecia scena, troszkę na uboczu, troszkę za stawem, a tam najgłębsze rejony muzyki elektronicznej. Tutaj poleciłbym na przykład występ lokalnego artysty Mateusza Grzybowskiego, który też jest długo związany z wolontariatem festiwalowym i pracuje już z nami coraz częściej przy różnych projektach. I chociażby Mike'a Parkera, legendy techno ze Stanów Zjednoczonych. Artyści z całego świata, w zasadzie od Kolumbii przez całą Europę, Stany, Azja, też się ktoś znajdzie na pewno.
1: Paulina Rzeczek, dyrektorka komunikacji festiwalu Up to Date.
6: Jeśli chodzi o akcję 50+, która w przyszłym roku będzie już 60+, to zapraszamy osoby za darmo na główną lokalizację festiwalu w Parku Lubomirskich. Z uwagi na ograniczoną pojemność, jeśli osoby młode w wieku 50+, chcą się wybrać na festiwal w czwartek lub w piątek tutaj do wydarzeń w Galerii Arsenału Elektrownia, to trzeba nabyć bilet w regularnej sprzedaży. Ja też tu od siebie dodam, przy okazji tego sieciowania i lokalnych działań proseniororaz wspierania się tutaj nawzajem, my jako festiwal mamy taką wewnętrzną akcję, w której zbieramy środki na działalność charytatywną z tak zwanych guest list i osób, które zapraszamy też. Osoby mogą nabyć taki bilet w wysokości 30 zł, właściwie nabywają w cenie 30 zł i całą kwotę, którą zbieramy, przekazujemy na działania charytatywne. Przez ostatnie 2 lata działaliśmy na rzecz Music Saves UA, czyli organizacji, która wspiera działania za naszą wschodnią granicą. W tym roku sieciowaliśmy się wewnętrznie lokalnie z Fundacją Iskra i będziemy rozwijać nasze działania tutaj lokalne i proseniorane, więc tutaj też chciałam podkreślić, że festiwal wszystkimi swoimi siłami stara się pomagać i wykorzystywać tę możliwość, którą mamy, możliwość działania i tą platformę, którą jesteśmy. Jeśli chodzi o lokalność, również to nasza identyfikacja wizualna w tym roku jest bardzo mocno zakorzeniona w lokalności, gdyż ilustracje, które Państwo możecie zobaczyć na naszych social mediach, a niedługo na plakatach, które pojawią się w mieście, są to ilustracje ręczne, zakończenie wykonane przez lokalnego artystę Michała Siwaka na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych przez naszego wieloletniego fotografa Krzysztofa Karpińskiego głównie, bo niektóre z nich są to też z bardzo głębokiego archiwum wyciągnięte zdjęcia, które są właśnie zamienione w ilustracje. Odbitki bądź wydruki będzie można też mieć możliwość pobrać w ramach festiwalu już na terenie festiwalu. No i tak jak tutaj rozmawiamy, że festiwal jest bardzo mocno zakorzeniony lokalnie i działa bardzo, bardzo mocno tutaj na przestrzeni zarówno miasta, jak i województwa, to oprócz tego ma też ogrom działań, które są zarówno rozsiane po całej Polsce, jak i po całym świecie. I tutaj jeszcze kilka zdań o tym, co nas czeka, jak już skończy się 17. edycja festiwalu Up to Date w Białymstoku, opowie Jędrzej Dądziło.
12: Perspektywa zakończenia tegorocznej edycji to wydaje się być tak odległa, ale chciałbym jeszcze nawiązać do naszej lokalności, do tego, jak wygląda struktura naszej publiczności, bo o ile festiwal jest bardzo zakorzeniony lokalnie, to ciągle czujemy, że chcemy być jeszcze bardziej zapraszający wobec lokalnej publiczności, stąd właśnie te wysiłki związane z biletem białostockim, który kosztuje przeszło dwa razy mniej niż standardowy bilet wstępu na festiwal. Ponadto należy tutaj powiedzieć, że Up to Date jest absolutnie najtańszym festiwalem tego typu w Polsce i zawsze był. Także staraliśmy się zawsze skalować tą sprzedaż biletów w taki sposób, ceny tych biletów, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Więc nawet jeżeli są te listy gości, a są przepastne momentami, to staramy się wykorzystać ten fakt do tego, żeby zmobilizować też publiczność do wspierania innych, bo dobro po prostu wraca. I jeszcze tutaj słowo komentarza na temat właśnie struktury publiczności. Myślę, że jakieś około 80% frekwencji festiwalu jest to nieustannie rosnąca frekwencja spoza naszego regionu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas coraz częściej też ze zachodniej granicy. W tej chwili obserwujemy bardzo duży wzrost po prostu zainteresowania głównie publiczności z Berlina, a stale możemy cieszyć się przynajmniej jednym autokarem przyjeżdżającym z Wilna i Kowna. Co roku ci ludzie stali się już po prostu przyjaciółmi festiwalu, którzy współpracują z nami, żeby też budować taką odnogę białostocką w Litwie. Z tego jesteśmy bardzo dumni i się bardzo z tego cieszymy. Oczywiście nie działoby się to, gdybyśmy nie działali też w stronę zagranicy i szczególnie działalność wydawnicza i działalność związana z projektem FOMO pomaga nam te macki gdzieś tam rozpościerać i prowadzimy projekt unijny w ramach programu Kreatywna Europa, który w następnym roku w marcu już dobiega końca. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania nowej aplikacji, żeby ten projekt poszerzyć i przedłużyć, także proszę trzymać kciuki, bo te pieniądze jest bardzo trudno dostać. Niemniej mamy zaplanowaną całą kolejkę wydawnictw związanych właśnie z muzyką elektroniczną, którą wydajemy na całym świecie i współpracujemy z artystami z różnych kręgów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć o tym, że Ministerstwo Kultury wsparło nas też w naszym wieloletnim cyklu Salonów Ambientu i dostaliśmy wsparcie na organizację 6 bardzo porządnie skrojonych Salonów Ambientu w Polsce, co nie oznacza, że wcześniej ich nie robiliśmy, bo robimy je regularnie od 10 lat ponad, ale teraz możemy wejść z tymi wydarzeniami na o wiele wyższy poziom. Myślę, że nowe elementy tych wydarzeń będą bardzo ekscytujące dla publiczności i dla obserwatorów festiwalu, bo też tych jest bardzo wiele. Więc zapraszam już dzisiaj między innymi na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu nad rzeczy Salon Ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum POLIN zaprosiło nas do współpracy i 6 czerwca zaraz po festiwalu będziemy prezentować tam wydarzenie, a zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie festiwal Up to Date, zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, żeby planowali sobie z nami wesołą wycieczkę.
1: Mówił dyrektor festiwalu Up to Date Jędrzej Dądziło. Wypad do Łodzi też można sobie już zaplanować, ale przede wszystkim zapiszmy w kalendarzu tegoroczny Festiwal Muzyki Elektronicznej. Ostatnie dni maja od czwartku do soboty.
11: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż 3 województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
18: Na naszych oczach powstaje markowy produkt
0: turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki. Oprócz Amazonii i Kongo, to jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku, 351 km tego szlaku, wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną, dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych, i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego, wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
1: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
6: To właśnie te dwie rzeki Pisanarew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, który połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym, i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty, i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny.
1: To była pełna optymizmu Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. I to tyle w tej godzinie programu. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
11: Radio Złote Przeboje.